Nigdy im nie pozwoliłem na puszczane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić.

0: 说
1: 清闲事不是你你能喝到这对事
0: 这里放的对吧呢这里放的帮单呢
2: Eska Krasnik.

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sekcji, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to 5 twarzy, 5 twarzy. Pięć twarzy, pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi, Lensiagi, też żadne zakazy. Wy te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Eska.
1: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Za mikrofonem Piotr Staszczuk, kłaniam się i po raz pierwszy dzisiaj zerknijmy na to, czego możemy się spodziewać wychodząc dzisiaj na zewnątrz. Na termometrach w najcieplejszym momencie odnotujemy 20 kresek na plusie, na dodatek niebo będzie bezchmurne.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest szósta, zaczynamy. Skanius, Marcin Perocki, dzień dobry. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Reporterski Michał Skolimowski o poranku z tym tematem. Michale, to co teraz czeka kierowców?
3: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
4: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu.
3: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
5: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
3: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. Dwie z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostali za udział w niej.
6: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
2: Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Podejrzani pełnili wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. A ponad 5800, tyle czeków turystycznych wygenerowali wczoraj turyści. Dopłaty do noclegów na Podlasiu można wykorzystać do końca października. Wszystkie rozeszły się w kilkanaście minut, a kolejna szansa na czeki będzie 2 listopada.
0: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. W następny poniedziałek o 17 będziemy mogli porozmawiać o postępowaniu w przypadku zagrożenia uderzeniami z powietrza. To w CK i PEP fabrycznej części Kraśnika. MKS Selbest Kraśnik zakończyli swoją przygodę z Pucharem Polskim. W środowym meczu drugiej rundy kraśniczanie przegrali przed własną publicznością z Czarnymi Radą 0-3. Więcej mówi trener drużyny Michał Wojcieszkiewicz.
7: Jako trzecioligowy zespół cieszymy się przede wszystkim i gramy też w szczytnym celu. Pomagamy Franiowi.
1: Mimo porażki dla kraśniczan był to cenny sprawdzian przed startem ligowego sezonu.
0: Jankes.
8: Kama.
0: I Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: Stało się w końcu, mamy piątek, ulubiony dzień tygodnia, więc szkoda tego dnia.
10: Wake up, wstawaj, szkoda dnia.
9: Posłuchajcie Joanny i zróbcie wstawanie.
11: Oh yeah.

0: Ale kamcie, jak walnęłaś tą energią, to ekspres zabulgło to, jak robiłem kawę, serio. Nie rób tego więcej, proszę, nie, żeby kama ostrożnie z tą energią swoją.
1: Ale często to słyszę, że ludzie przy mnie bulgoczą. Tak? Nie wiem, czy oni tak z zdenerwowania wrą, czy o co chodzi.
2: Może wodę na herbatę wrzucają.
0: Dokładnie, kama przechodzi koło konia, a koń na to... Bulgoczy, no.
1: Ale dzisiaj do pracy nie jechałam konno, ale to byłoby naprawdę niezłe. Natomiast jechałam do pracy objazdem, bo panowie drogowcy już zamknęli pas, tylko zapomnieli o tym poinformować wcześniej. Więc objazdem jechałam tak, że nie mogłam zjechać w miejscu, w którym chciałam zjechać i musiałam wjechać na most, przejechać na drugą stronę, zawrócić i wrócić.
0: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. To jest ten wyjątkowy dzień, czyli oczywiście piątek. Ja dzisiaj jechałem skrótem, więc jestem też na czas oczywiście. No dobra, jedźmy dalej.
3: Ja dzisiaj do pracy postanowiłem pojechać motocyklem, żeby po południu szybciej wrócić do domu, bo dzisiaj jest piątek.
1: Dlatego nic nas nie wyprowadzi z ruchu.

0: z tego co widzę, dziewczyny, to tutaj macie poranne prasowanie bielizny.
1: Tak, to prawda.
0: Dziewczyny rozglądają się i co, coś ładnego pokażcie
1: nam? Nie mogę ci pokazać, bo panie są w negliżu.
2: A jaki rozmiar?
0: O, eska, no jaki, no.
3: Poranne prasowanie.
1: To skoro my z Jadzią już sobie porozmawiałyśmy o bieliźnie, to teraz porozmawiajmy o przystojnych facetach.
0: Przeglądamy prasę, prasujemy. Głośno jest na temat Cristiano Ronaldo.
1: Jeden z trzech piłkarzy, których znam. Zmieniaj nazwisko.
0: Kojarzysz tak. Jadziu?
3: Tak.
0: A kogo bardziej lubisz?
3: Ja też znam trzech.
0: A kogo bardziej lubisz? Cristiano Ronaldo czy Lionela Messiego?
3: Jednego i drugiego lubię, ale wolę Lewandowskiego.
0: Bardzo dobrą odpowiedź. Więc wracamy do Cristiano Ronaldo.
3: No.
0: Jest temat związany z nim. No, chłopak
1: podstrzelił focha.
0: No trochę chyba tak. No tak to wygląda.
1: Focha. No,
0: gdyby

0: wiesz, chyba ma ze 40 lat, nie?
1: Nie, no chyba tak, bo tak w okolicach, że co, że już ma dość, powiedzmy, myślisz, według ciebie?
0: No i to musiało go strasznie zaboleć, co?
1: Bardziej niż trening, tak?
2: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
1: A gdybyś ty grała, to na jakiej pozycji bardziej byś w bramce stała, czy
3: napastnik? No byłaby trenerem, no błagam.
0: Ja bym była tylko trenerem.
1: Dziękujemy. Dziękuję. A możliwe, że będzie...
3: Prezesem PKOL-u!
1: To też! Ale możliwe, że będzie posada. Zobaczymy, jak dzisiaj zagramy z Rumunią. Z Rumunami, prawda? U nas narodowym. No. Uważaj sobie, po weekendzie mogą dzwonić do pani.

0: W zegarach cały czas piątek. Sprawdzam, nie uciekł, nie minął, zaczyna się.
1: Zgadza się, Charlie, puf, puf, jak gorąco. Na antenie Radia SK za chwilę newsy i Marcin Procki.
0: A co będzie Marcin, jak mówił w newsach?
1: No, tam jakieś problemy techniczne we Włoszech. O problemach technicznych, serio.
2: Ale alpinistów.
0: Jak Włochy, tak, to ja jadę. Gluten

0: or another.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: O tej porze ruch na kraśnickich drogach nie jest jeszcze przytłaczający, jednak warto być nieco bardziej ostrożnym przy wylotówkach z miasta oraz uważajcie, widząc pieszych, którzy zbliżają się do przejść. Jeżeli chodzi o termometry, to dziś odnotujemy 20 kresek.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: 6.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Na początek Włochy. Podczas skrajnie trudnej akcji uratowano dwoje polskich alpinistów. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przypięta do skały nie mogła mu jej udzielić. To na wysokości 4000 metrów w masywie Mont Blanc. Polak trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Eksperci zachęcają do szczepień. Ruszył już sezon infekcyjny. Przybywa zachorowań na grypę i rośnie aktywność koronawirusa. Szczepionka przeciw grypie na obecny sezon jest już dostępna.
10: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
11: SK Sport News.
9: Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów, mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię. A Hubert Hurkacz mimo porażki w pierwszym secie dał radę wygrać i awansować do drugiej rundy turnieju ATP w Pekinie. Polak pokonał Lernera Tiena 5-7, 6-3, 6-4 i zagra w 1/8 finału.
10: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
12: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: Wiktor jest na urlopie i tak sobie myślę, że nie ma takiego spania, musimy do niego zadzwonić.
14: Serio?
13: Oczywiście.
14: To jest słuszna koncepcja, jestem, szybko mnie, od razu mnie namówiłaś.
13: Do nas też dzwonią, 664-402-3020, dzień dobry.
15: Dzień dobry, Eska, dzień dobry, ekipa. A ja dzisiaj wstałem wcześniej, żeby skończyć wcześniej pracę.
14: O.
15: I co? Wyjechałem później.
13: Ale jedno nie przeszkadza drugiemu, nadal można pracę wcześniej skończyć.
14: W dalszym ciągu, rzeczywiście. I tego wam życzymy, żeby dzisiaj szybko zleciało.

0: Znacie takie przysłowie, uderz w stół, a nożyce się odezwą? To rzuć,
1: ja co?
0: Rzuć numer telefonu, a słuchacze zadzwonią.
1: Halo, dzień dobry, tu Eska.
2: Ja się bardzo cieszę, że zaczęli w końcu grzać, bo cena paliwa na stacji jeszcze mnie mega zmroziła, więc dojadę do pracy bardzo wychłodzona.
1: Już grzeją? Serio?
3: Tak.
1: To nie wiem, to może muszę sprawdzić, no, czy mam zakręcone, czy co tam, no.
0: Ale w kwestii cen paliw słyszałam taką plotkę, że podobno ma być taniej.
1: Tak, to nawet już nie jest plotka, to już jest sklepnięte, w weekend ma być taniej, prezydent się podpisał, by wszyscy politycy się podpisali, my będziemy z tego korzystać. Ale no tak, o złotówkę mamy teraz o 9,14 za litr oleju napędowego. No to będzie w okolicach 8. No i fajnie, dziękujemy.
0: Tak jak było, nie?
1: Ale dalej drogo.
0: Ale Janki, to nie ma żadnego znaczenia. Przecież Eska tankuje do pełna. Zaraz po godzinie 7 będziemy dzwonić, więc gdybyście chcieli, żebyśmy zatankowali wam wasz bak paliwa do pełna, luksusowo, tak jak nikt teraz nie tankuje, no to wskakujcie na SK.pl.
1: I pamiętajcie, my za to płacimy. Radio SK.
4: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpadol z delikatesów Centrum.
9: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
10: I po reklamie.

0: Ojej, ja to zaśpiewałam czy pomyślałam?
1: Ale nie, no oczywiście, że 12:07. Happy
0: birthday to you. Nikoś, Nikoś.
2: Eska budzi w urodziny.
1: Nikoś, pseudonim naturalne gryzaki dla piesków. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: O, dzień dobry. Nikoś, czy rzeczywiście pracujesz? Ty jesteś producentem? Czy jak to wygląda z tymi gryzakami naturalnymi?
3: Tak, jestem producentem i po prostu sprzedajemy ludziom.
0: Ale gryzaki dla psów. A przepraszam, czy testowanie wygląda w ten sposób, że najpierw podchodzisz, bierzesz, gryziesz i stwierdzasz, że tak dla psa się będą nadawać?
3: No nie.
1: Tak naturalnie.
0: Ja powiem, mój ostatnio pies odkrył twardy ser himalajski i przyznam szczerze, że sama próbowałam.
1: I co?
0: Ale z kolei penisa wołowego nie próbowałam.
1: No, Kamcia, to wiesz, no, wszystko przed tobą, no, idzie weekend, prawda? No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Rozumiemy, że ty polecasz naturalne gryzaki dla piesków, tak?
3: Tak, jak najbardziej.
0: I co jest twoim number one?
1: No właśnie.
3: Sprotka.
1: Jak?
3: Szprotki.
0: Szprotki!
1: Szprotka!
0: No ale widzisz, szprotkę też byś spróbował, no mówię ci.
1: Ale nigdy takiej twardej szprotki nie jadłem.
0: Ale po prostu tak się rozmiękka. Nie pytaj, skąd wiem.
1: Słuchaj, wszystkiego dobrego dla ciebie. Dzisiaj razem ze Stingiem, tym muzykiem, obchodzisz swoje urodziny. Wszystkiego dobrego. Aha, jesteś lepszy od Stinga, ale wiesz w czym?
3: Tym.
1: Ty masz stówę, on nie ma!
0: Poza tym jesteś najwspanialszym mężem, tatą, no i twoja ukochana żona chciała, żeby usłyszał to cały świat. A więc uwaga, usłyszeli. Kama
1: i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Sting dzwoni. O.

0: Bledka Gaudormus w Radiu SK, 5 minut i będzie z nami godzina 7. No tak to zabrzmiało, było blisko, prawda?
1: Bardzo blisko, oczywiście.
0: Studenci wrócili, no bo wczoraj już było początek nowego sezonu. Już w domach studenta, się zaczęły.
1: To jest jedna z nielicznych rzeczy w moim życiu, której żałuję, że nigdy nie mieszkałam w akademii.
0: Ojej, kuś, kama! Ale przecież... A ten trzeci, no starszaki jak studiują, no.
1: No, w sensie...
0: Uniwersytet trzeciego wieku, tego szukałem cały czas,
1: no. Błagam cię, to już dom seniora, a nie akademik.
0: No dobra, ale za chwilę rzeczywiście, tak.
1: Marcin Procki za moment. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Gastorama. Teoria i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Początek weekendu w Kraśniku zapowiada się dosyć słonecznie i ciepło. Na termometrach odnotujemy nawet 20 stopni powyżej zera. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to zachowajcie ostrożność przejeżdżając obok szkół. Bądźcie też ostrożni przy wylotówkach z miasta.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Od jutra tańsze tankowanie o około złotówkę i 20 groszy na litrze. W weekend ceny na stacjach paliw będą niższe, przekazał minister finansów. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN, a to po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. I o tym teraz reporter SK Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Formalności idą błyskawicznie.
3: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
4: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
3: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
5: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
6: No troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
3: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
7: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
3: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
2: Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone do końca marca. MSWiA tłumaczy to utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją zarówno ze wschodu, jak i od strony Niemiec. Kontrole przywrócono w lipcu ubiegłego roku. A studenci zameldowali się już na uczelniach. Ruszył nowy rok akademicki. Dla wielu to pierwsza wizyta na kampusie czy w akademiku.
8: Rozpakowane jesteście?
9: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
8: Dużo tych walizek miał.
9: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
2: No, dopytywał w domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reporter eski Dawid Olszewski.
0: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Ponad 200 zgłoszeń od uczniów z Kraśnika wpłynęło w tym roku w związku z naborem wniosków o stypendia burmistrza.
10: Uczniowie otrzymają stypendium za spełnienie jednego kryterium 700 zł, dwóch kryteriów 850, za spełnienie trzech kryteriów 1000 zł.
1: Mówi burmistrz Krzysztof Staruch. Oficjalne wręczenie stypendiów zaplanowano od 16 do 18 listopada. Dobrozbiórka wraca do powiatu kraśnickiego. Mieszkańcy Zakrzówka mogą brać udział w akcji na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Szczegóły na Facebooku Centrum Kultury i Biblioteki.
11: Jankes,
12: Kama
11: i Wiktor
12: w Radiu RTSK.
13: Tutaj my, tutaj Jankes i Kama. Wiktor cały czas odpoczywa sobie i bardzo dobrze mu. Piątek, 2 października. Witamy.
14: I wyobraź sobie, że dzwonią słuchacze z bardzo dziwnymi wiadomościami.
15: Siemanko z rana. Od początku tygodnia nie miałem możliwości was słyszeć, bo jeździłem starym trupem bez radia. Więc gdy tylko was dzisiaj rano usłyszałem, to już wiem, że to będzie najpiękniejszy piątek w roku i nic nie jest w stanie go popsuć. Pozdrawiam.
14: Ponieważ nie umiem przyjmować komplementów, to sprawdźmy, czy na pewno ci nie popsujemy tego dnia.
13: Przepraszam, mam pytanko, Kamcia, czy jeździłaś może kiedyś starym trupem?
14: O, panie.

0: Rosalia na zawsze z nami i bardzo dobrze, 8 minut po godzinie 7, fajnie, że z nami jesteście od samego rana, hej!
1: Wszyscy w Polsce znamy rachunki grozy. Wiadomo, oczywiście głównie nad Polskim Morzem, ewentualnie w polskich górach. Mm-hmm. Ale rachunek grozy nabiera zupełnie nowego znaczenia w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam pewna Polka, która tam mieszka od lat, pokazała rachunek po 5 godzinach z dzieckiem na sorze.
0: Ale co, musiała wylądować i nie miało bezpieczeństwa? A nie, bo tam chyba nie ma takiego jak u nas państwowego, prawda? Że tam chyba trzeba mieć prywatne, jakiś inny system.
1: Tam jest troszkę inaczej. Ale wyobraź sobie, że sam test na COVID kosztował prawie 3100 zł. Okay. Przyjście lekarza około $900, czyli prawie kolejne 4000. Więc całość za te 5 godzin, za tych kilka rzeczy, które im zrobiono, nic spektakularnego, 45 tysięcy złotych.
0: Ale tak sobie pomyślałem, 45 tysięcy to trochę takie all inclusive, prawda?
1: No tak, tylko tutaj basen zamiast przy palmie to jest pod łóżkiem.
0: Siostro! This is Radio Esca.

0: Kama podjeżdżaj, będziemy tankować. Dawaj, dawaj.
1: Eska tankuje do pełna.
2: Problem z tym, że będziesz musiał popchnąć, żebyśmy dojechali na tę stację benzynową.
3: Oj, nie ma problemu, możemy też wchać oczywiście. Słuchajcie, no za chwilę dowód na to, że no, jesteśmy najlepszą stacją na świecie. Jest z nami Kinga, nasza słuchaczka. Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
2: Kinga, czy ty możesz mi powiedzieć, jak to zrobić, żeby ktoś zapłacił za twoje zakupy w sklepie?
4: Chyba się uśmiechać. Miałam fajną właśnie historię, że poszłam na szybkie zakupy, które kosztowały około 30 zł. Pan przy kasie był taki dosyć żartobliwy, że miał za swoje zakupy zapłacić bardzo dużo i czy bym zapłaciła za jego zakupy. Zapytałam się, czy za całe. A on się wtedy zmieszał, powiedział, to w takim razie ja zapłacę za pani zakupy. No, zapłacił za moje zakupy i się zacząłem śmiać. Mówię, kolejny przystanek to jest stacja paliw, czy jedzie ze mną?
3: Idzie on na to?
4: No, powiedział, że tam już się nie spotkamy. Dlatego mówię, może Eska.
2: O nie, ale powiedz mi, czy ten podryw był udany, czy nie? Czy pan będzie częściej płacił za twoje zakupy, czy tylko jednorazowo?
4: No właśnie zastanawiam się, czy to był podryw, czy tak źle wyglądałam, wiecie?
3: Ale to ładne, rzeczywiście.
4: Ale wiecie co, wolę myśleć, że to był podryw. To nie, to jest fajniejsze.
2: Aczkolwiek mi się parę razy zdarzyło faktycznie jakiejś babci zapłacić w aptece za jej zakupy.
5: Super. Czy to był podryw?
2: Nie. Teraz pytanie, czy Kinga wygląda jak babcia?
3: Kinga, ale to naprawdę fantastyczne. Ale chociaż wiesz, jak miał na imię, czy nie wiadomo?
4: Nie wiem, jak miał na imię. Podziękowałam mu bardzo, życzyłam miłego dnia.
2: Miło.
4: Muszę komuś to oddać po prostu.
3: Ile wyniosły te zakupy? Ile tego było?
4: A no 30 zł, kefir krótki dla dzieci.
3: Cudo.
4: Ale wiecie co, warto robić komuś takie małe akcje, żeby po prostu zrobić komuś dzień i wspomnienie.
2: No dobra, namówiłaś. Eska tankuje do pełna.
3: My też jesteśmy szarmanscy. Wszystkiego fajnego dla ciebie. Zatankowana fura do pełna. Oj, sporo stówek w kieszeni. Tacy jesteśmy.
4: Bardzo się cieszę.
3: To teraz niech to jeszcze porządnie wybrzmi. Kto ci zatankował?
4: Radio Eska!

0: naszej fantastycznej słuchaczce Kindze. Po pierwsze, my zatankowaliśmy do pełna, ale pan również zapłacił za jej zakupy. Ja mam w myślach na przykład, że gdyby ktoś bardzo chciał, to ja bym chciała kupić mieszkanie. Tak tylko sugeruję. Jankes?
1: Że co, że przychodzimy do
0: biura? Fajnie, że jesteś obok. Słuchaj,
2: dokładnie.
0: Może byśmy się razem wybrali po pracy gdzieś.
2: Wie pani co, ja chętnie pani zapłacę. Mam w kieszeni, to nie ma problemu, 0,5 metra mogę zapłacić pani. Za miejsce garażowe.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Jaśnickie słupki rtęci pokazują nam na razie 4 stopnie na plusie, jednak w ciągu dnia temperatura podskoczy nawet do 20 kresek. Na dodatek przez cały dzień będzie towarzyszyć nam słoneczna aura. Jeżeli chodzi o ulice, to uważajcie na skrzyżowaniu Urzędowskiej z Lubelską.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: 7.30 to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, uwaga na A1. Spore utrudnienia pod Grudziądzem. Po wypadku na wysokości miejscowości Nowe zablokowana jest trasa w stronę Torunia. Na miejscu pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło tam w niespełna 8 godzin. NASA ogłosiła, że był to najszybszy lot statku kosmicznego w historii ISS. Na pogładzie była dwójka astronautów amerykańskich, jeden kanadyjski i rosyjski kosmonauta.
7: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
8: SK Sport News.
6: Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy Widze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018 roku. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył wtedy w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. Krótka przygoda Mai Chwalińskiej z turniejem China Open i rywalką w pierwszej rundzie była Dajana Jastrzębska. W pierwszym secie Polka przegrała 3-6, w drugim ugrała tylko jednego gema.
7: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
11: Kama, widzę, że wyrywasz się już, byś biegła na boisko i strzeliła jakąś bramę, co?
12: Ależ oczywiście, że tak. Jako piłkarski ekspert mogę powiedzieć... No właśnie tyle.
11: Marcin Procki zamieszy. Marcinko, jak to obstawiasz? Bo dzisiaj gramy meczyk Polska-Rumunia.
13: Jestem chorym optymistą. Może 2-0? Ale tylko wtedy, jak Kama wyjdzie na boisko.
14: Czyli, aha. Okej.
12: Jakbym ja wyszła na boisko, to mnie by nikt nie podmienił jak tego dziecka.
11: A wy jak obstawiacie? Dajcie znać. Jesteśmy ciekawi. Polska-Rumunia. Dzisiaj wieczorem gramy.
15: Kto przełknął to i czekał?

0: trzy i bramka, i bardzo dobrze. Obie drużyny, czyli Polacy i Rumuni, jesteśmy wszyscy zagrożeni spadkiem z dywizji B. No i dzisiaj wieczorem potrzebujemy punktów jak tlenu. Jest z nami nasz słuchacz Michał. Halo Michał, dzień dobry, witamy.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Michał, jak ty się czujesz przed meczem, jak obstawiasz Polska-Rumunia? Jak to będzie? No?
1: Polska-Chiny 3 godziny.
0: Czyli 3-0 dla nas? Może być.
1: Dokładnie.
0: Bardzo, nie, ale serio, 3-0 może być?
1: Może być 3-0, nawet może być 4-0, ja się nie obrażę.
0: O, i bardzo dobrze, i tej wersji będziemy się trzymać. Dziękujemy bardzo, to był nasz słuchacz Michał, ekspert, jeśli chodzi o wynik pojedynku. Ktoś jeszcze? Halo, dzień dobry, tu SK.
2: Polacy, nic się nie stało, dobrze będzie. Pozdrawiam Piotra.
3: Ja właśnie wpisałam teraz do internetu reprezentacja Rumunii, bo chciałam zobaczyć, jak chłopaki wyglądają. I wyobraźcie sobie, że internet mi się zawiesił.
4: Radio SK. To jest spisek.
5: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
9: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
10: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: SK

0: 7.46 na Jaskowych Zegarach, najwyższa pora na Nosela.
1: I to będzie odlot nie ściśle tajny, wręcz przewidziany do Emiratów, prawda?
0: Ale czy on się odbędzie? Jak to u Nosela? To się jeszcze okaże.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca
2: w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Izabeli się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Z biura podróży telefonuję przejęzycznego, proszę pani, ja dzwonię w sprawie wylotu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na 29. Mogę pani jeszcze przedstawić informacje hotelowe, ponieważ no kazali nam poinformować, bo to się zmienia all inclusive.
4: Jasne, proszę.
5: Otóż recepcja będzie do państwa telefonowała, w której części hotelu i na ile czasu będzie all inclusive aktywny. Więc gdyby pani mogła odbierać telefony, proszę pani, to będzie pani po prostu wiedziała.
4: A to ja nie mam all inclusive na cały pobyt?
5: Ma pani, tylko że lecicie państwo po sezonie, tym takim europejskim. W związku z tym all inclusive nie będzie, proszę pani, od 6 do 22, tylko będzie na przykład, nie wiem, jedną godzinę albo półtorej godziny, no i to o tym będzie informowała recepcja.
4: Aha, że niby będzie krócej czynny, tak?
5: Będzie krócej czynny, a może być też w innym skrzydle hotelu być ten all inclusive, bo no po prostu koszty.
4: Czy recepcja będzie mówić po polsku?
5: Nie. Pani leci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oni tam po arabsku będą mówić.
4: No to jak do mnie będzie recepcja dzwonić, to jak ja ich zrozumiem?
5: A pani nic w ogóle nie potrafi po ichniejszemu?
4: No raczej.
5: A dałaby pani radę do tego 29 coś podszkolić? Co przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała o tym all inclusive?
4: Wie pani co, no może się zdąży nauczyć tego arabskiego do tego 29,
5: bo pani, ale jeszcze prawie... Ja nie wymagam, żeby pani znała od deski do deski, tylko przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała, gdzie jest najbliższy all inclusive czynny.
4: No w zasadzie to najważniejsze, żebym się arabskiego nauczyła i odbierała telefony. To tak w sumie to jest chyba najważniejsze
5: no
4: dla mnie.
5: No przynajmniej te podstawy, żeby się dowiedzieć o all inclusive.
4: Spokojnie. No. Ogarnięte będzie.
5: Dobrze, no to resztę może panią nauczyć Angelika.
6: I zadałaś się wkręcić.
4: A, no jest najlepsza.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: My też czekamy, aż ceny paliwa pójdą w dół.
1: Dobre informacje dla kierowców już za chwilę, rzeczywiście na antenie Radia S od Marcina Brodzkiego. No ma być taniej. Tak, ma być taniej, Kamcia.
0: A czy mogłoby być tak, na przykład 10 zł taniej na litrze? Żeby mi jeszcze dopłacali za tankowanie?
1: To...
0: Zapiszmy
1: przerwa.
0: Ten pomysł.
1: Tak, dokładnie.
2: Kama i Wiktor. W Radiu SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Uwaga kierowcy, na nieco większe zagęszczenie ruchu możecie przygotować się w pobliżu Kraśnickiego Rynku. Warto też zdjąć nogę z gazu, przejeżdżając obok szkół. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to na termometrach mamy już 6 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy do 20.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Obniżki na stacjach paliw już w ten weekend, zapowiedział to minister finansów, według którego ceny paliw spadną o około złotówkę i 20-30 groszy. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych po podpisie prezydenta została już opublikowana, a kierowcy czekają na jej efekty.
3: Dotankowałem bak za ponad 500 zł, no ale z drugiej strony no dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
4: Patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
2: Usłyszeliśmy od kierowców na Śląsku. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Służby wyjaśniają incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności, dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
5: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
2: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Sprzętu na razie nie odzyska rolnik z Gliwic, który w sierpniu zaorał nową drogę, nie odzyska ciągnika. Tak zdecydował sąd. Sędzia uzasadniał, że nie ma jednoznacznych dowodów, że ciągnik jest potrzebny do pracy w polu. Józef Magiera nie kryje tym frustracji.
6: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żeby mnie się złomił. Takiego czegoś nie będzie.
2: A sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji.
0: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Prawie 6,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi na przebudowę drogi powiatowej w gminie Zakrzówek. Więcej mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
7: Teraz najważniejsze, żeby mieszkańcy jak najszybciej zobaczyli efekt tej decyzji. Droga gmina Kraśnik, gmina Zakrzówek do miejscowości Sulów będzie realizowana jeszcze w tym roku.
1: Wartość inwestycji to prawie 11 milionów złotych. Kampania Nie Nowotworom u Dzieci powraca do powiatu kraśnickiego. Czas na zgłoszenia do badania jest do 8 października. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Szastarka.
0: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
8: Dzień dobry, witamy, to jest piątek, jest wspaniale, 2 października.
9: A co zrobić, żeby piątek był jeszcze bardziej wspaniały? Mm-hmm. Na przykład zdobyć tysiaka w SC.
8: A, zgadza się, tym tematem zabieramy się już za kilka chwil. Zajrzyjcie na sk.pl, tam jest taka właśnie możliwość, tysiak w kieszeni.
9: Właśnie, za chwilę odpalamy szkolne akcje i żeby było śmieszniej, wcale nie trzeba chodzić do szkoły, żeby tego tysiaka zdobyć.
8: Tomek przy okazji odezwał się jeszcze, bo wcześniej pytaliśmy o wynik meczu Polska-Rumunia. Tomek się odezwał, że wczoraj obstawiali z kumplami przy posiedzeniu wieczornym. Wszyscy finalnie postawili 7-0 dla Polski. Pięknie.
10: Po 0-7.

0: tak bardzo tęsknię za Wiktorem, że jak słyszę piosenkę You're My Sunflower, to już chcę powiedzieć, o, jesteś moim słonecznikiem.
1: No to fajnego, słonecznego dnia wam życzymy. 9 minut po godzinie 8, tutaj Eska w piątek. W piątek, ulubiony dzień tygodnia, drugi dzień października.
0: Ja tylko przypominam o tym, że skoro już jest październik, to dobrze byłoby zaprosić kominiarza do domu. Bo nie wiem, czy wiesz, ale to jest absolutnie obowiązkowe, żeby rok do roku robić przeglądy kominów.
1: Tak, kontrolę rzeczywiście trzeba zapraszać kominiarzy do nas na kawkę. Teraz to sporo kosztuje, prawda?
0: To jest mnóstwo, od 250 do 450 zł w zależności od kominiarza. Ale to jest w ogóle też bardzo ciekawe, bo za brak takiej kontroli grozi mandat do 500 zł.
1: Okej, no to czyli sporo w dalszym ciągu, kilka stówek. Ale masz do dzisiaj tak, że... Bo ja się łapię, a czy ty się łapiesz się za guzik, jak widzisz kominiarza?
0: Nie, Janki. Ja się łapię za portfel.

0: žinažom, prima balerínom počas meču Polska-Rumunia má byť Robert Lewandowski? Tak, Bendel, tak, môžete dáš hlavne tancež. Nech sa udá. 16 minút po godine 8, tutaj SK v piątek, gramy dalej.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
2: My odpalamy nasze szkolne akcje w Radiu SK i z nami jest Wiktoria. Dzień dobry.
3: Cześć.
2: Wiktoria, ty pracujesz w urzędzie i powiedz mi, jakie teksty najczęściej padają w urzędzie?
3: Oj, z takich standardowych. Gdzie zapłacić, jak to wypełnić, jak to zrobić, czy może mi pani pomóc? Myślę, że to są takie najczęstsze teksty, które padają.
0: Okej.
2: A ty najczęściej co mówisz? Przepraszam, system nie działa, proszę przyjść jutro.
3: Na całe szczęście należę do tych bardziej kompetentnych, także staram się pomóc jak tylko mogę.
0: Ale więcej jest przyjemnych klientów czy nieprzyjemnych?
3: Nie, myślę, że zdecydowanie więcej jest przyjemnych.
0: Oj, bardzo
2: się cieszymy.
0: Jak my to lubimy, to działa w dwie strony.
2: Ale ty, Janki, nie wiem, czy ty wiesz, ale Wiktoria na razie pracuje w urzędzie, zaraz zaczyna studia i będą to studia prawnicze, więc ty rozmawiasz z przyszłą prawniczką.
0: A ty jak to się, czekaj, pracujesz, studiujesz, jak ty się resetujesz później wieczorem w domu?
3: No, myślę, że zdecydowanie najbardziej pomagają mi słuchawki i muzyka, taka moja ulubiona. Także
0: takie silent disco, co robi dziewczyna w domu.
3: Ale ja też lubię.
2: Ale jak zobaczycie taką panią w urzędzie, która ma na sobie słuchawki i zaczyna tańczyć, to będziecie od razu wiedzieli, że to Wiktoria. Tym bardziej, że masz powody do zadowolenia, bo zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na słuchawki Sony.
0: Dokładnie.
3: Super, świetnie. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego fajnego, muzycznego i do kolejnego resetu. Wszystkiego fajnego. Pa.
3: Dzięki, pa.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: taki postulat, nie wiem, czy to jest dobry postulat. No, może być wspaniały.
1: A jaki jest?
0: No taki, żeby piątki były przynajmniej dwa razy w tygodniu.
1: To jest słuszna koncepcja. To za chwilę o tym na pewno nie będzie w newsach.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Sony.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: To słoneczny początek weekendu w Kraśniku. Obecnie na termometrach mamy 9 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 20. Jeżeli chodzi o sytuację na ulicach, to bądźcie ostrożni wjeżdżając na rondo Żołnierzy Wyklętych.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 8.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, trwają poszukiwania sprawcy potrącenia policjanta. Kierujący jednośladem nie zatrzymał się do kontroli w krężnicy Jarej pod Lublinem. Uderzył w policjanta i uciekł. Mundurowy trafił do szpitala. A mężczyzna, który podłożył substancję łatwopalną przy przyłączu gazowym w Elblągu, już z zarzutami. Zatrzymany jest byłym pracownikiem firmy, przy której zostawił substancję. Został z niej zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Erling Haaland pozwał norweskie linie lotnicze. Sprawa dotyczy bezprawnego wykorzystania wyglądu piłkarza w promocji biletów lotniczych w czasie mundialu. Przewoźnik uważa ten krok prawny norweskiej gwiazdy futbolu za niezrozumiały.
16: Jankes. Kama
17: i Wiktor.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
18: Jakby ktoś chciał mojego wizerunku użyć, a oczywiście za pieniądze, to zapraszam.
19: Ach, no zapraszamy oczywiście.
18: Zapachniało.
19: Kawka, słuchajcie, trzecia kawka wjeżdża, jakoś dzisiaj nie mogę się obudzić, no. Ale jest dobrze, jest fajnie wam gramy, zanim spadnie deszcz. Teraz będzie. Pysznego busi wam życzymy. Zanim

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: 4 998, 4 999, jest! 5 miliardów! Brawo! Brawo, brawo, brawo!
1: 5 miliardów czego?
0: Butelek i puszek zebrano w Polsce w ciągu pierwszego roku działania systemu kaucyjnego. A ty wiesz, ja sam się do tego dorzuciłem.
1: No, ja troszeczkę też, a właściwie moje dzieci, które mam wrażenie, że drugie kieszonkowe sobie na tym dorabiają.
0: To jest wspaniała historia.
1: Ale faktycznie, wiecie o tym, że system kaucyjny ma już rok? Wczoraj ministra klimatu i środowiska podsumowała
0: to
1: wszystko.
0: Zadowolona. Ja nigdy nie widziałem, że była tak szczęśliwa, taka uśmiechnięta.
1: Wszystko działa dobrze i będzie jeszcze lepiej. Hej!
0: Ach, działa dobrze i będzie jeszcze lepiej. Tak samo można powiedzieć o piątku. Dobrze!
2: Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
3: ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach.

0: Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. To będzie ostatnia reklama. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: 13 minut i będzie z nami godzina 9. Kacper się do nas odezwał. No i co, wiecie już, gdzie lecicie na odnośnik tajny? Wiemy, że nie wiemy.
1: Spokojnie. Ale to jest absolutnie cudowne doświadczenie. Wsiąść w samolot, nie wiedzieć, gdzie się wyląduje. I gdybyście chcieli mieć w sobie taką odwagę i dołączyć do naszej ekipy, to zapraszamy na sk.pl.
0: Byliśmy na pewno już byliśmy na Cyprze, byliśmy w Malazy rok temu, gdzie będziemy teraz. Wszystko się okaże już wkrótce, w poniedziałek będą pierwsze podpowiedzi. Bądźcie z nami oczywiście, zgłoszenia na sk.pl. Na w aplikacji. Mówię na sk.pl szczegóły, a później do aplikacji wchodzicie i tam jest wszystko. I uwaga, uwaga, bo telefony się jeszcze odzywają do nas. Halo, dzień dobry.
2: Nie wiem, czy już wiecie, ale dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio.
3: Pozdrawiam wszystkich, którzy mają wolny dzień, tak jak ja. Zaczynamy weekend.
1: Zapiszę to sobie w pamiętnik.

0: Powiększyło się towarzystwo w naszym studiu, w studiu Radia SK. Uwaga, jest Hany, jest Kasia.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Mamy dla was zadanie, konkurs. O. Uwaga, co się dzisiaj rozpocznie przed godziną 21 w Polsce?
2: Czego ja nie będę oglądać.
1: Wiem, no. Dzisiaj jest jakiś mecz.
2: Rumunia,
1: z Rumunią.
2: Dla jak to jakiś? To
1: z Rumunią. Dobrze mówisz.
2: Problem polega tylko na tym, że kiedy próbowałam wpisać reprezentacja Rumunii, jak panowie wyglądają, bo to przecież Kaśka, to jest ważne, prawda?
0: Jak
2: to
0: wyglądają?
2: Internet nam się zawiesił w firmie.
0: Tak, serio, no.
3: Czyli może wygramy. Tym razem mamy szansę wygrać, nie trzeba będzie śpiewać, nic się nie stało.
4: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Najważniejsze, żebyście wy dobrze grali teraz.
4: No. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
19: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Kierowcy, nogę z gazu warto zdjąć na Lubelskiej oraz Janowskiej. Uważajcie też przejeżdżając obok szkół. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to termometry pokazują nam 12 kresek powyżej zera. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 20 stopni.
1: Minęła 9, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Od jutra paliwa mają być tańsze, ministerstwa pracują na pełnych obrotach. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN, a to po tym jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Taniej ma być o około złotówkę i 20 groszy na litrze i z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski.
2: Tak, jestem.
1: Michale, kiedy konkretne decyzje?
2: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia, między innymi dotyczące obniżki VAT-u, nie wiadomo co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
3: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
2: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
1: W Polsce jest już 65 tysięcy punktów, w których można zwrócić opakowania kaucyjne. Mija rok od wejścia systemu w życie. Większość producentów napojów dostosowała się do nowych zasad, a ci, którzy wciąż zwlekają, muszą liczyć się z uderzeniem po kieszeni.
4: Wprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z pewnymi konsekwencjami, czyli z tak zwaną opłatą produktową.
1: Informuje Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl. Obecnie zwracanych jest około 60% plastikowych opakowań.
5: SK Kraśnik News
0: i Piotr Stan. Jeżeli chcecie wziąć aktywny udział w rozwoju Kraśnika, możecie się zgłaszać do Komitetu Rewitalizacji Miasta. Nabór potrwa do 20 października. Zgłaszać się można elektronicznie oraz bezpośrednio w kancelarii ratusza. Szczegóły na Facebooku burmistrza. To ważny czas dla rolników. Przed nami termin składania wniosków o dopłaty i odszkodowania za zniszczone plony, do nawozów oraz paliwa. Nabór potrwa do 23 października, a wszystkie dokumenty należy złożyć przez PUE Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.
6: Zaczyna się w SC. I dlatego jesteśmy też my na 3 minuty po 9.
7: Nie ma to tamto, czas zrobić jak najszybciej, co mamy do zrobienia i ruszyć. To znaczy my mamy 5 godzin dyżuru
6: przed sobą. No właśnie chciałam zapytać, czy ty wychodzisz dzisiaj wcześniej?
7: Może zgłoszenie, przygotowanie?
6: Wam to jak najbardziej radzimy. Jeżeli wasz szef wyraża zgodę, to powiedzcie, że w radiu mówili, że tak trzeba i idźcie dokąd tylko chcecie.
7: Thomas Gray, a potem Dawid Kwiatkowski z Margaret na dobry początek tego piątku, który jest weekendem już, mam nadzieję.
6: Kasia Węsierska.
7: Michał Hanczak, witajcie.
6: Dzień dobry.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Jennifer Lopez i Angel Mama w Radiu SK. 12 minut po 9.
1: Ja myślę, że w weekend trzeba wejść z uśmiechem, zwłaszcza, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu, a żeby spowodować uśmiech, to albo mogę opowiedzieć suchara, albo możemy zaprezentować dobre wiadomości. Co wybierasz?
0: Jeżeli mam głos, to wybieram to drugie, więc lećmy. 30 sekund tylko dobrych informacji. Tańsze paliwa nawet w ten weekend. Dobrze słyszeliście. To po podpisie prezydenta na ustawie, która ma pozwolić na regulację cen i chyba także mniejszy płacz kierowców podczas tankowania.
1: 1 200 000. Taka nagroda padła w tym tygodniu w Polsce. Szczęśliwiec kupił los w Zawadzkiem w województwie opolskim. No sprawdźcie, czy czasem nie macie tam jakiejś rodziny.
0: Pół godziny spaceru w zieleni może realnie obniżyć stres. Badania wykazały, że 30-minutowy spacer w lesie miejskim poprawiał uwagę i obniżał kortyzol. To może dzisiaj jakaś praca zdalna właśnie z wykorzystaniem tej informacji.
1: Zwłaszcza, że pogoda dopisuje. A na to tańsze paliwo to się ucieszyłem tak, jakbym był kierowcą. Naprawdę.

0: Agnieszka Tadeuszka, czyli Sylwia Grzeszczak.
1: Myślałem, że o sobie mówisz. 19 minut po godzinie 9. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Wspomniałem o tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu, więc teraz wszyscy do siebie się uśmiechnijcie. To znaczy, jak stoicie w korku, albo gdzieś jesteście w biurze, albo w sklepie, to do klienta, do współpracownika, do innego kierowcy.
0: I zobaczcie, co się wydarzy, bo wydarzyć mogą się rzeczy niezwykłe. W zależności od miejsca mogą na was spojrzeć nie jednak krzywo, ale my idziemy dzisiaj krok dalej. Z uśmiechu przechodzimy do śmiechu.
1: Joga śmiechem na antenie Radia SK.
0: Zapraszamy.
1: Podobno, tylko bez wyginania się, proszę.
0: Podobno każdy ma różny śmiech w zależności od okoliczności. Niektórzy śmieją jak bogaci ludzie, cokolwiek to znaczy. Ja na pewno nie jestem w tej grupie. Natomiast niektórzy potrafią swoim śmiechem zarażać innych i wy to macie właśnie teraz zrobić.
1: Chcemy to sprawdzić. Zaraźcie nas swoim śmiechem. Czekamy na głosówki na Messengerze Radia SK.
0: I tam się macie w tych głosówkach śmiać, żeby było jasne.
1: Jak najgłośniej.
0: Z czegokolwiek.
2: Radio SK. Reklama. Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
3: I po reklamie.

0: Nie słychać. O, słychać. O, teraz słychać. Teraz słychać. Słychać, że wchodzimy w weekend z uśmiechem na ustach. Whatever turns you on, to absolutnie nie słychać. Czekaj.
1: Ciągle nie jest ten mikrofon.
0: Czekaj, ten się...
1: Mikrofon się zepsuł. O, teraz zadziałał. Jest piątek. Nie, ten jest już teraz dobrze. Jest piątek i wszyscy...
0: Nie, nie wiem, czy jest dobrze. Nie jest dobrze. Słuchajcie, teraz jest dobrze, jak zmieniłem mikrofon. Mikrofon już wziął sobie wolne w ogóle, zaczął weekend.
1: Najwyraźniej dział techniczny stwierdził, że jednemu już pozwolił na zdalne, tylko nam o tym nie powiedział.
0: Ale dobra, wróciłem do głosu, czyli do mikrofonu, który działa. No i sprawdzamy, czy wy też z uśmiechem na ustach wchodzicie w ten weekend. Próbujemy zarazić się śmiechem w Światowy Dzień Uśmiechu.
1: Ola się ostatnio podobno bardzo mocno śmiała.
2: Wszyscy w pracy patrzyli się na mnie dziwnie, kiedy śmiałam się sama do siebie właśnie tak.
0: To ja, kiedy widzę wypłatę.
1: Ale jest też Patryk i uwaga, zróbcie głośniej, bo za chwilę będziecie się śmiać. Ten śmiech. To chyba po premierze lalki.
0: Ale to jest zaraźliwe absolutnie. Czekam na kolejne wasze bardzo wesołe głosówki na Messengerze Eski.

0: Wasted, Nearly Major League w Radiu SK.
1: A niektórzy może będą po tym weekendzie wasted, ale na razie wchodzimy w ten weekend z uśmiechem na ustach razem z Pawłem.
0: Jeżeli to nie spowodowało, że się nie uśmiechnęliście, to już gwarantuję, naprawdę nic tego nie spowoduje.
1: To taki śmiech, jak się dowiadujemy, że teściowa przyjdzie. Radio SK.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Marzysz o turniejach i stawiasz pierwsze kroki w tańcu towarzyskim? Odkryj go w CKIP. Wśród naszych instruktorów są tancerze międzynarodowej klasy mistrzowskiej i sędziowie taneczni. Ucz się od profesjonalistów i znajdź grupę dla siebie na kultura.krasnik.eu. Przyjdź do nas albo zajrzyj na nasze profile na Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: SK.

SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Dobra, rozgrzewka przed weekendem w Radiu SK. MJ, Deli Supreme.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że to się nadaje na łamańca, ten fragment tego tekstu MJ Deli. Za chwilę 10:00, zobaczymy, czy Marcin Procki połamie sobie język w newsach.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: I po reklamie.
4: Termometry na terenie Kraśnika i okolic pokazują nam 14 kresek na plusie. Do końca dnia potowarzyszy nam słoneczna aura, co najwyżej momentami zawieje silniejszy wiatr, ale jeżeli chodzi o najcieplejszy moment dnia, to odnotujemy dzisiaj 20 kresek powyżej zera.
5: Na zegarach zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. To już pewne. Od jutra tańsze tankowanie. Wraca program CPN i to w pełnej wersji. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku i z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, czekamy jeszcze na maksymalne ceny.
6: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6,70 zł. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
7: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. Szóstka byłaby w porządku.
8: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
6: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
5: Koniec policyjnej obławy pod Lublinem. Zatrzymano motocyklistę, który potrącił policjanta i uciekł. Doszło do tego wczoraj. Akcja służb trwała całą noc. Sezon infekcyjny już ruszył, dlatego eksperci zachęcają do szczepień, informuje główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
5: A szczepionka przeciwko grypie na obecny sezon jest już dostępna w aptekach.
10: SK Kraśnik News.
11: I Piotr Staszczuk. Gmina Kraśnik realizuje projekt Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli rozwinąć swoje kompetencje w zakresie społecznym, obywatelskim, cyfrowym czy przedsiębiorczym. W związku z tym do końca 2028 roku ma być realizowany szereg warsztatów czy spotkań dla uczestników. Szczegóły znajdziecie na Facebooku samorządu. Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ma nową koparko-ładowarkę. Maszyna za niemal 600 tysięcy złotych trafiła do obwodu drogowo-mostowego numer 1 w Spławach.
12: Weekend. Zaczyna się w Esce.
13: Dla nas to wy już możecie iść do domu.
14: Ale czuć weekend w wiadomościach, że w pracy też go już czuć, bo Andrzej mi napisał, że bujał się na krześle w pracy i spadł.
13: Jak kiedyś w podstawówce.
14: Tak jest, dlatego ja zawsze mówiłem, że lepiej jednak mieć stołek.
13: A ja zawsze dobry siadałam stołek w ostatniej ławce, bo tam była ściana z tyłu i jak się spadło, to najwyżej człowiek głową w tę ścianę przypalił.
14: Kasia Wiesierska, Michał Hanczak, zapraszamy was. Mamy dwie minuty po 10:00.
13: Dzień dobry.

0: do ostatniego dźwięku. Tame Impala i Loser w Radiu SK.
1: Przeczytałam wczoraj jedną myśl, która naprawdę jest ze mną do dziś i uważam, że powinniśmy bardzo przemyśleć, czy ciąg przyczynowo-skutkowy nie leży właśnie tutaj.
0: Brzmi poważnie.
1: Brzmi to mniej więcej tak, cytat. Znalazłam wczoraj taki film, który jakaś dziewczyna z Polski wrzuciła na media społecznościowe. Czasami zastanawiam się, czy ten cały cyrk w moim życiu dzieje się dlatego, że jak miałam 10 lat, to nie przesłałam łańcuszka szczęścia do 10 osób.
0: Kurczę, ja też nie wysyłałem na naszej klasie i może coś w tym być, bo to dzisiaj jest, pracuję z tobą.
1: To jest bardzo, przemilczę, to jest bardzo wygodne wytłumaczenie, co się retrogradacja Merkurego. Można zwalić winę zawsze na kogoś, tylko nie na siebie.
0: Czy można przywrócić konto na naszej klasie jeszcze?

0: brzmi jak weekend. Sexy Magic, Papo Amorosa Veste.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
2: Za chwilę wpadnie do nas ta właśnie, która jest Sexy Magic i ma wiedzę na każdy temat. My otwieramy tutaj kącik poradnikowy co piątek.
0: Wysyłajcie głosówką swoje pytania do pani Jadzi na temat absolutnie każdy, bo to jest człowiek omnibus. Ona ma wiedzę z każdej możliwej dziedziny.
2: A przede wszystkim umie doradzić, jeżeli na przykład macie jakieś rozterki, wątpliwości albo jakieś znaki zapytania, które nie są rozwikłane od dawna.
0: Doczekamy na Eskowym Messengerze.
1: Pani Jadzia radzi.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
4: Ale
1: nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
3: Autopromocja.
6: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę u

0: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
2: Witamy w studiu panią Jadzie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, mamy trochę pytań, dwa konkretnie od naszych słuchaczy na Messengerze Radia SK, więc może od razu przejdźmy do rzeczy, żeby nie czekali za długo.
0: I te pytania, pani Jadzie, brzmią następująco. Po pierwsze, Agata ma nowego chłopaka, wpada do niej w niedzielę, chce mu upiec ciasto ze śliwkami. Pani Jadzie, czy to jest w ogóle dobry pomysł?
3: Zrób dobre ciasto, ale nie za dobre, bo się jeszcze oświadczy i będzie chciał ciasto co niedziela.
2: Ewentualnie
0: Jezu,
2: potem może
0: do marzą o tych oświadczynach, a pani Jadziu, pani tak od razu już pesymistycznie.
2: To może przejdźmy do Rafała. Pani Jadziu, moja żona zaprosiła teściową na weekend. Ja jej nie lubię, to znaczy teściowej, nie żony.
0: I jak to się Rafał pisze, a nie, nie
2: tak,
0: Hanę.
2: Tak, nie, to nie ja. Ja tylko cytuję. Rafał pyta, jak się wymigać od wizyty tej teściowej.
3: Po co się wymigiwać? Uściskaj ją, zrób kawę i od soboty rano zacznij kaszleć.
0: Już można zacząć trenować.
2: Jakbyście mieli jakieś inne problemy życiowe, to pani Jadzia pomoże. Nagrajcie głosówkę na Messengerze.
0: Czekamy.

0: bije zegar do weekendu.
1: 21 minut do 11. Ile do tego weekendu wam zostało? No miejmy nadzieję, że jak najmniej. Niektórzy odbierają dzisiaj jakieś nadgodziny, inni po prostu wzięli wolne.
0: Nigdy nie wiadomo, czy tam szef nie przyjdzie i nie powie, że jeszcze jest 17 tysięcy spraw do załatwienia przed poniedziałkiem. Można wtedy udawać, że się go nie słyszy, a jak będzie miał wątpliwości, to go posadzić na swoim miejscu i powiedzieć podwyżkę poproszę i on też nie usłyszy.
1: Na szczęście niebawem będzie odlot ściśle tajny w Radiu SK i będziecie mogli po prostu wyjechać na weekend z naszą radiową ekipą. Już można zgłaszać się w apce Radia SK. Nie powiemy wam, dokąd polecicie, bo sami nie wiemy.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj

0: nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca. Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzysz o turniejach i stawiasz pierwsze kroki w tańcu towarzyskim? Odkryj go w CKIP. Wśród naszych instruktorów są tancerze międzynarodowej klasy mistrzowskiej i sędziowie taneczni. Ucz się od profesjonalistów i znajdź grupę dla siebie na kultura.krasnik.eu. Przyjdź do nas albo zajrzyj na nasze profile na Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
3: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Liwka. Poza tobą nic. Bardzo dobrze to brzmi. Tuż przed 11 w Radiu SK.
1: Bardzo lubię ciasto z liwkami. Za chwilę powiedziałem to na głos. Przepraszam. Ja mam dzisiaj przed weekendem jakieś same suche żarty.
0: Po 11
1: ale jest Światowy
0: nowości.
1: Dzień Uśmiechu.
0: I tak, ktoś się na pewno gdzieś uśmiechnął.
1: Po ja 11 się śmieję.
0: I wszystkie hity zaczynają się westy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
5: I po reklamie.
6: 16 kresek powyżej zera pokazują słupki rtęci w Kraśniku. Jakość powietrza jest dosyć dobra. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze do 20 stopni. Do końca dnia też potowarzyszy nam bezchmurne niebo. Jutro będzie podobnie. Też do 20 na termometrach i sporo słońca.
7: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś przesłuchanie. Lubelscy policjanci zatrzymali motocyklistę, który potrącił funkcjonariusza drogówki i uciekł. Obława trwała całą noc. Reporterski Jacek Werner śledzi tę sprawę. Jacku, co dzieje się teraz z zatrzymanym?
8: Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
9: Ignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
8: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
7: Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na weekend. Do podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych odniósł się przed chwilą marszałek Sejmu.
10: Widzę po pana zachowaniach, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną.
7: Mówi Włodzimierz Czarzasty, a przypomnę, że dziś opublikowano już rozporządzenia o obniżce VAT-u i akcyzy. Spodziewane są kolejne zmiany w składzie. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Rumunią w Lidze Narodów. Do tego podstawowego składu wróci prawdopodobnie Robert Lewandowski. Możliwe, że obok niego wystąpi Karol Świderski. W środku pewny występu wydaje się być Wiktor Nowak, dla którego to pierwsze zgrupowanie w kadrze.
11: Wiadomo, że Rumunia to też nie jest słaby zespół. Wiemy, że mają dużo rotacji, ale ja bym się tutaj skupił na nas i skupił się na naszych założeniach, na naszych zawodnikach, gdzie mamy jakość i będziemy starać się, żeby ten mecz wygrać.
7: Mówił 22-letni pomocnik, a początek dzisiejszego meczu na Narodowym o 20:45.
4: SK Kraśnik na czasie.
6: I Piotr Staszczuk. W następną środę dowiemy się m.in. jak odróżnić grzyba jadalnego od trującego. To za sprawą wystawy w kraśnickim sanepidzie.
12: Będzie można zobaczyć i porównać grzyby jadalne, niejadalne oraz trujące, a także dowiedzieć się, jak bezpiecznie rozpoznawać gatunki i unikać niebezpiecznych pomyłek. Wystawa odbędzie się w godzinach od 9 do 14 w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kraśniku.
6: Zachęca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku Karol Rychlewski. Wystawa będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
4: Weekend zaczyna się w SC.
13: Zaczyna się w SC.
14: I dlatego my w piątki już od samego rana jesteśmy z wami, żeby w ten weekendowy klimat was wprowadzić.
15: A że wszystkie hity zaczynają się w SC w piątki, szczególnie to będziemy mieli dla was premierę już w tej godzinie, którą zagramy oczywiście.
14: No i trochę się pewnie też pośmiejemy.
15: Bo dzisiaj jest dzień śmiechu, żeby nie powiedzieć uśmiechu.
14: Może na zewnątrz, a może wewnątrz. Zobaczymy jeszcze. Kasia Węsierska.
15: I może to być śmiech przez łzy, nie obiecujemy, że to będzie czysta radość. I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Shakira w Radiu SK.
1: Nie, na to jak Shakira. 12 minut, o, coś znowu nie, działa. Myślałem, że znowu straciłem głos. Słuchajcie, mikrofony nam dzisiaj szaleją,
0: piątek,
1: ale one już czują weekend.
0: One są na zdalnym.
1: 13 minut już po godzinie 11 się zrobiło. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu i bardzo to jest dobry moment, żeby w piątek się pouśmiechać do innych,
0: a nawet
1: zarazić
0: pośmiać.
1: Śmiechem.
0: I niezależnie od tego, czy to jest śmiech przez łzy, czy śmiech radości, to najlepiej, żeby on brzmiał tak jak ten Agaty.

0: Agata, jesteś mistrzynią.
1: To był mój ulubiony moment. Uwielbiam też ludzi, którzy tak trochę chrumkają, jak się śmieją, bo zawsze mi się to bardzo udziela.
0: Ale w ogóle Agata brzmi jak jakaś postać z kreskówki. Ja uważam, że dubbing stoi przed tobą otworem.
1: Serotonina od nas w prezencie dla was na ten piątek.
0: Jakby ktoś miał ochotę nagrać głosówkę i zarazić nas i innych słuchaczy śmiechem na weekend, zapraszamy. Messengerski.

0: Armin van Buuren. Dzisiaj wieczorem oczywiście Escalade Remix i Armina van Burena i jego Estate of Trance też nie zabraknie.
1: A teraz mamy dla was kolejną dawkę śmiechu. Uwaga, wjeżdża Daniel. To jest efekt, na który liczyliśmy, jak wam puszczaliśmy przed chwilą śmiech Agaty.
2: O Boże, nie, aż się ten śmiech, to żeście puścili po prostu, amazing.
0: Śmiech jest absolutnie zaraźliwy, jak się okazuje, także uśmiechajmy się do siebie jak najczęściej.
1: 6 sekund uśmiechu wystarczy, żeby nasz mózg myślał, że jest lepiej niż jest. Korzystajcie dzisiaj z tego, dopóki możecie.
3: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu,

0: to się opłaca.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
4: I po reklamie.

0: wszyscy.
1: Sąsiad nasz z zachodu nadjeżdża.
0: Purple Disco Machine, znamy go doskonale, choćby z hitu Hypnotized i wielu jeszcze innych, które nastąpiły po tym właśnie hicie. Teraz mamy nowość i uwaga, 30 kwietnia 2027 roku, to jest data dla fanów Purple Disco Machine ważna, bo...
1: Płyta będzie?
0: Tak jest, Kosmotropia. Taki tytuł będzie nosił nowy album, a pierwszy singiel już u nas teraz.
1: Niemiecki producent, którego bardzo dobrze znacie, przyjeżdżał kilka razy do Polski, myślę, że jeszcze nie raz tu zawita i pewnie zagra ten hit na żywo, jak już tutaj przyjedzie.
0: Na wokalu Meek, którą znamy z Dancing in Love od Alana Walkera, Test My Luck, to jest nowość od Purple Disco Machine.

0: Pamiętasz, jak do tego hitu tańczyłem dla ciebie w naszym Eskobusie, jak byliśmy w Nowym Targu? I tam
1: jak
0: na tej rurze do trzymania.
1: Jak powiem teraz, że nie!
0: Jak to nie? Wyparłaś to?
1: Poczekaj, bo mam reakcję Agaty jedyną właściwą na to, że właśnie się weekend zaczyna.
2: Ale czad, dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie z trasy do pracy. Życzę miłego weekendu, pa pa!
1: I nawzajem.
0: Agata na pewno tak właśnie by zareagowała, jakbym zatańczył dla niej. Ilona jeszcze napisała w ramach Światowego Dnia Uśmiechu. Cześć Radio SK, to jest CUS, czyli Centrum Usług Społecznych w Nowym Dworze Gdańskim. Nie mylić z ZUS-em, od razu napisała Ilona. Mamy świetną dyrekcję. Super kierowniczki i ekipę, z którą dobry humor jest po prostu wpisany w grafik, więc Światowy Dzień Uśmiechu mamy codziennie.
1: Oho, ktoś chce chyba dzisiaj wcześniej wyjść z pracy.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Bring the beat,

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
2: Je się łakocie z delikatesów centrum.
3: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: To będzie ostatnia reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: I po reklamie.

0: Fantastyczne jest Toblo i Talking Body w Radiu SK przed 12.
1: Tuż przed weekendem wszystkie hity jakoś tak brzmią bardziej. Po 12 sprawdzimy kolejne.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.
12: Zobaczmy po raz kolejny, czego można się spodziewać, wychodząc teraz na zewnątrz. Na termometrach mamy już 18 stopni powyżej zera. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 20 kresek. Na dodatek do końca dnia potowarzyszy nam bezchmurne niebo.
13: Wybiła 12, to jest SKNS Jakub Krzyżak. Już za chwilę decyzja, właśnie teraz minister energii powinien opublikować maksymalne ceny paliw na weekend. Eksperci szacują, że ceny mogą spaść nawet o złotówkę i 20 groszy na litrze.
14: Ja w to nie wierzę.
15: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie?
14: Na przykład.
15: Jak pan myśli, o ile?
16: Myślę, że jakąś złotóweczkę powinno stanieć, zobaczymy jak to będzie.
17: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
13: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro i będą obowiązywać do końca roku. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Policjanci w całej Polsce właśnie oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. Jesienny wysyp grzybów w lasach, wyjście ze spaceru z pełnym koszem to nie problem. Mówią nam grzybiarze, a leśnicy apelują. Nie pytajmy AI o to, czy grzyb jest jadalny.
18: To nie jest tylko moje doświadczenie, że akurat w tym zakresie sztuczna inteligencja bardzo słabo wypada.
13: Ostrzega leśnik z Olsztyna Adam Pietrzak. Grzybiarze donoszą, że w lasach nie brakuje podgrzybków. Pojawiają się też maślaki, kurki, koźlarze i kanie.
19: SK Kraśnik News.
20: I Piotr Staszczuk, mężczyzna, który w miejscowości Dąbrowa Kolonia pobił swoją żonę, a później zostawił ją na mrozie, co spowodowało, że ta zmarła, usłyszał wyrok. To kara 6 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w lutym ubiegłego roku. W toku procesu sąd zmienił kwalifikację czynu na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wyrok jest nieprawomocny. W poniedziałek w CK i PEP w fabrycznej części miasta porozmawiamy o postępowaniu w razie zagrożenia uderzeniami z powietrza. Początek szkolenia o godzinie 17.
21: Zaczyna się.
22: Weekend zaczyna się w SC.
0: razem z nami. Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie głośników.
11: Nawet jeżeli jesteście, niestety, w pracy, to ona kiedyś się skończy, weekend nadejdzie i tego właśnie będziemy się dzisiaj trzymać. 2 minuty po 12.
0: I już wam będziemy bardzo dobrze grali. Łatwo Gangi Majko teraz, Offenbach i Ella Henderson, Hurricane za moment.
11: I jeszcze będzie taki powiew wakacji, czyli Mango od Sylwii Grzeszczak.
0: Sylwia, Kasia Węsierska.
11: Mogłabym mieć tak na kolejne imię, ale jestem niestety Katarzyna Iwona Oliwia Węsierska.
0: Michał Józef, po dziadku, Hanczak.
11: Dzień dobry.

0: Ja czekam bardziej niż na otwarcie prezentów na Boże Narodzenie, bo lada moment minister energii ma ogłosić obniżki cen paliw.
1: Kasia jest w blokach startowych, żeby jutro ruszyć na stację, ale wcale się nie dziwimy. Jak tylko będziemy znali te ceny,
0: poddamy
1: też wam je podamy, żebyście już byli przygotowani. Natomiast na razie bardzo dobra informacja o miłości. Złote gody. To wiesz, ile to jest lat?
0: 50.
1: Po ślubie, 50 lat. No i co jakiś czas, jak jakaś para ma taki właśnie wynik, staż, to jest zapraszana do na przykład Urzędu Miejskiego i odbiera tam gratulacje, kwiaty,
0: dyplom. I wszyscy pytają, jak to się robi.
1: No właśnie, no i w Kielcach ostatnio jedną panią zapytano, jak te 50 lat udało się z mężem przeżyć i jaka jest taka złota rada w tych czasach.
2: Trzeba wmawiać mężowi, że trafił na diament, perłę, upewniać go w tym i jak się przekona, to jest wszystko dobrze.
1: Wmawianie mężowi, widać, wychodzi bardzo dobrze od 50
0: lat. Ja myślę, że wmawianie mężowi wychodzi jeszcze lepiej, o ile ten mąż najpierw sam zainwestuje w diament.
1: O, ładne, ładne. Po raz kolejny się okazuje, że jeżeli mężczyzna jest głową rodziny, to wiadomo, kto tą głową musi kręcić.

0: Bardzo lubiłam ten numer. Lubię nadal. Ja The Way I Are, Timbaland, Keri Hilson w Radiu SK 17 po 12.
1: Na czasie. Za chwilę Dawid Kwiatkowski się pojawi, później ci opowiem, zagramy, czyli duet z Margaret, już możemy to powiedzieć, z nowego wydanego właśnie albumu pod tytułem Południe. Wiem, że wiele fanek
0: no właśnie,
1: i fanów czekało.
0: No komu chcesz to mówić, skoro te fanki już wiedzą, już pewnie znają całą tracklistę, część numerów podsłuchały, wkradły się do komputera Dawida i zdążyły posłuchać jeszcze przed nim.
1: Dzisiaj w centrum Warszawy, w jednym centrum handlowym podpisywanie płyt od godziny 14. Podejrzewam, że już w tej chwili nie można tam wejść, bo pewnie wszystkie te fanki tam się już stłoczyły.
0: Dużo energii wysyłamy fankom i tym, którzy poszli tam na zakupy.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Kraśnik EU. Wpadnij do nas albo zajrzyj na nasze profile na Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
1: I po reklamie.

0: Jedno z nowości od tych panów, Swedish House Mafia, Likely, Happiness is so sad w Radiu SK.
1: Ale już z pierwszego miejsca gorącej dwudziestki, nowe notowanie dzisiaj po 17, a teraz kierujemy nasze słowa do Amelki.
0: Zazdrościmy ci, przyjaciółki, to po pierwsze, która napisała do nas, jesteśmy w aucie, mamy odpalone radio, można już.
1: Można, przez cały tydzień tak naprawdę Weronika do nas tutaj uderzała, żebyśmy koniecznie pamiętali o urodzinach jej przyjaciółki Amelki. Właśnie dzisiaj po 12, dziewczyny już po szkole, a mają, to znaczy Amelka ma 19 urodziny.
0: 100 lat, niech żyje nam wszystkich. No i czego, Amelka?
1: Twoją drogą, pamiętasz, co robiłaś, jak miałaś 19 lat?
0: Nie, i to też źle o mnie może świadczyć. Akurat
1: a ja
0: w
1: pamiętam.
0: Kontekście. Miley Cyrus, Bass Persuade. Chyba nie zrozumiałeś tego, co właśnie teraz powiedziałam.
1: Chyba
0: o,
1: nie,
0: by lepiej
1: ale,
0: nie rozumieć.
1: Ale dostałem wtedy nakaz.
0: Nakaz czego?
1: Wyprowadzania się z domu.

0: Wyczuwam jutro kolejki na wszystkich stacjach paliw w tym kraju, dlatego że od jutra niższe paliwa, aż uwaga, do 31 grudnia 2026 roku, żeby nie było.
1: Ciekawe, czy da się tankować na zapas? No można w kanistry może, ale lepiej tego nie trzymać, bo to niebezpieczne.
0: Nie mów głośno, Polska to jest bardzo kreatywny kraj, zaraz coś wymyślą.
1: Muzyczne paliwo na weekend od nas, już za chwilę Dawid Podsiadło, między innymi Post Malone.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
3: ślicznie tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Esko.

0: A, znam takich, którzy mogliby Oscara bez końca słuchać.
1: Znam też takich, którzy bez końca mogliby nam wymyślać, co jeszcze powinniśmy zrobić przed weekendem w pracy.
0: Ale nie obrażaj od razu wszystkich szefów. Może niektórzy na przykład szefowie dziś nie przyszli do pracy.
1: Pozdrawiamy naszego szefa. Za chwilę rapsy o planach na weekend.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: To dobry dzień na spacer w Kraśniku. Na termometrach mamy już 19 kresek na plusie. Temperatura podskoczy dziś maksymalnie jeszcze o 1 stopień. Dodatkowo do końca dnia potowarzyszy nam słoneczna aura. Co najwyżej momentami zawieje silniejszy wiatr.
12: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Znamy maksymalne ceny paliw na weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73, 98 7,59, a oleju napędowego 7,88. Rząd przywrócił pakiet CPN.
13: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
12: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Rząd zapowiadał, że na stacjach ma być taniej o około złotówkę i 20 groszy na litrze. Jest troszeczkę więcej. Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi zaatakowanej przez o rok starszą koleżankę. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie. To grozi dyrektorowi szkoły w Jeleniej Górze, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
14: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę, a funkcję wychowawcy i pedagoga powierzono jednej i tej samej osobie. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
15: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
14: Trwają też czynności wobec nauczycielki.
12: 11-letnia Danusia zginęła w grudniu ubiegłego roku od ran zadanych nożem. W tej sprawie zatrzymano o rok starszą uczennicę. Ta tragedia rozegrała się kilkaset metrów od szkoły podstawowej obu nastolatek.
16: SK Kraśnik. Na czasie.
17: I Piotr Staszczuk. Możemy szykować się do 30. odsłony jesiennego konkursu recytatorskiego. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Magia zaklęta w słowach. Repertuar przygotowany przez uczestników może obejmować zarówno wiersze, fragmenty prozy wspomnieniowej oraz monologi literackie. Turniej gminny w Trzydniku Dużym odbędzie się 27 października o godzinie 9. Czas na zgłoszenia mija tydzień wcześniej. Szczegóły znajdziecie na Facebooku. Profilu Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
18: Weekend zaczyna się w SC.
19: Weekend zaczyna się w SC.
20: Czasem jeden uśmiech potrafi powiedzieć więcej niż tysiąc słów, dodać otuchy, rozjaśnić trudny dzień, przypomnieć, że po każdej burzy znów wychodzi słońce. Dlatego
21: jak
20: dziś
21: ładnie.
20: Życzę ci uśmiechu, który płynie prosto z serca.
21: Kasieńko, no dziękuję.
20: Ale to nie ja.
21: Ci bardzo.
20: To Agnieszka napisała na SK Messenger dla siostry Renaty, Basi, Beaty od Agnieszki.
21: Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, my się do was uśmiechamy, zaczynamy weekend, za chwilę sprawdzimy, jakie macie plany. Mamy nadzieję, że razem z nami je wyrapujecie.
20: Kasia Węsierska
21: i Michał Hanczak.

0: Ładnie zaśpiewał Sam w Radio SK. My body isn't ready. 12
1: ale
0: minut
1: my jesteśmy ready do weekendu, przygotowani. Możemy go już rozpoczynać, ale rozpoczynamy go zawsze od sprawdzenia, co mamy w planach na ten weekend.
0: W piątek zawsze rapujemy. Najpierw my, potem wy nagrywacie rapsy a cappella o swoich planach, więc my zaczniemy, żebyście wy nagrali głosówki nęckowe Messenger.
1: Puszczam. I dowiedzieli się, że jesteście lepsi od nas. Mhm. Kto zaczyna dzisiaj?
0: Możesz zacząć, jeżeli masz
1: dobra, ochotę. Czekaj, bo ja muszę dobrze wejść, bo jak nie wejdę w rytm, to będzie drama. Daj mi trochę głośniej muzę. O, dziękuję. Umówiony jestem na dobre śniadanie, ale i radio, i lalkę mam w planie.
0: O, tą kinową, lalkę to w sumie ja też. Ale mam też inne plany.
1: Dawaj.
0: Wzywa mnie w weekend moja garderoba, bo to, co tam widzę, wcale mi się nie podoba. Czeka mnie sprzątanie, niestety.
1: A sprzątanie?
0: No tak, no nie remont garderoby, nie zakupy.
1: Nie, bo ja zrozumiałem, że idziesz na zakupy
0: i że to będzie
1: kosztowny
0: bardziej
1: weekend.
0: Bardziej prozaiczne rzeczy. Bałagan jest w garderobie, tylko poetycko to nazwałam. Teraz wy poetycko nagrajcie plany wasze w formie rapu.
1: Zapraszamy z głosówkami na Messenger Radia SK. Za kilkanaście minut sprawdzimy, jak wam poszło.

0: Bardzo mnie kręci ostatnio ten numer. Neptunika i What If na antenie Radia SK, 19 minut po 13. Weekend zaczyna się wesce. Kasia Mięsierska,
1: Trzeba
0: Michał
1: Pączak. Aż dowód osobisty pokazać, żeby ludzie uwierzyli. Mówię o...
0: Czekaj, bo ja wczoraj w aplikacji jednej się musiałem pokazać z dowodem.
1: Filip Kaiser, jego nowa żona. Aha, musieli ona ostatnio pokazać w internecie dowód tejże żony, dlatego że internauci twierdzili, że okłamują w kwestii wieku i że jej nie odmładzają tym razem, tylko że ją postarzają celowo. Internet twierdzi, że Bianka ma lat 19, Filip Kaiser twierdził, że 20, ona zresztą także. Słusznie, dokument pokazała 10 lutego 2006 roku.
0: Jest drugi odcinek tego podcastu, ale my i tak mamy z Kasią swój podcast i zostaniemy przy nim, więc polecamy wam swój podcast.
1: Co do tego pokazywania dowodu, to za kilka lat Bianka wcale nie będziesz chciała tak chętnie go wyciągać i tej daty pokazywać światu.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije.

0: była Billie Eilish, teraz czas na was.
1: Czas na rapsy o planach na ten weekend. Jesteśmy bardzo ciekawi, co was czeka. To znaczy, dobra, my już wiemy.
0: Także jedźmy, bo jest tego trochę.
1: No, bardzo dużo raperów dzisiaj się odezwało. Na początek będzie MC Patryk. Akurat jego planów na najbliższy czas mu nie zazdroszczę, ale posłuchajcie.
0: Ale może też takie macie akurat.
2: Nie dla mnie melanże, nie dla mnie libacje, bo dzisiaj mamy inwentaryzację.
0: Szef się postarał, żeby się
1: oby
0: u was pracy działa. Jest też Roxana i plany na weekend.
3: Jest i ciepełko, jest i kiełbasa, więc w weekend wybieram się na grillasa.
0: Ostatni sezon chyba.
1: Mam jeszcze inny rym, ale to później.

0: radością. Rodzeństwo, mama,
1: ja przypominam, jest 2 października. Gdzie on wyjechał na studia, już wraca?
2: Przepraszam bardzo, widocznie już wszystko ze słoików wyjadł, no i trzeba uzupełnić zapasy.
1: No, ciężki weekend czeka Kasia w takim razie z przygotowywaniem jedzenia.
2: Pozdrawiamy was.

0: jednak wszystko jedno, takie jak tym, którzy właśnie dostali nowe zadanie i mówią, już ich nie obchodzi. Dzisiaj tego nie będą robić.
1: A mi się to inaczej skojarzyło. Co chcesz na obiad? Wszystko jedno.
0: Najgorsze,
1: ale nie
0: odpowiedzi.
1: Naleśniki.
0: Pauza za chwilę wesce. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: ostatnich zapowiedzieli Kuba i Kuba, zapowiedzieli chłopaków i chłopaki w studiu są.
1: Michał Korościel, Marcin
0: Sonta. Możecie się nawet odezwać.
1: Są gotowi, żeby spędzić z wami resztę tego popołudnia, no i rzeczywiście już na dobre ten weekend rozpocząć.
0: SK? W Radiu SK, to już teraz. Pa. Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marzysz o turniejach i stawiasz pierwsze kroki w tańcu towarzyskim? Odkryj go w CKIP. Wśród naszych instruktorów są tancerze międzynarodowej klasy mistrzowskiej i sędziowie taneczni. Ucz się od profesjonalistów i znajdź grupę dla siebie na kultura.krasnik.eu. Przyjdź do nas albo zajrzyj na nasze profile na Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
6: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Na termometrach w Kraśniku możemy już zobaczyć 20 stopni na plusie i jest to najcieplejszy moment dnia. Jakość powietrza jest dosyć dobra. Do końca dnia też na niebie nie zobaczymy zbyt wielu chmur. Jutro będzie podobnie, czyli słonecznie i do 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Jest 14, to czas na SK News. Jakub Krzyżak, 6,73 za 95 i 7,88 za diesla. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Na linii nasz reporter Dawid Olszewski, który jest na stacji paliw przy wjeździe z Bydgoszczy w kierunku Gdańska.
9: Tak, jestem, dzień dobry.
8: Powiedz o maksymalnych cenach paliw, które właśnie zostały opublikowane. Poinformowałeś przed chwilą kierowców.
9: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje.
10: Jeszcze niżej powinno być. Tak jak było przedtem.
11: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
9: Tak będzie, a jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14.
8: Nowe ceny będą obowiązywać od północy aż do poniedziałku. Więcej o tym piszemy na sk.pl. W południe w całej Polsce zawyły policyjne syreny. Mundurowi oddali hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska, 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu śmiertelnie postrzelono podczas akcji w Kraśniku Górnym.
12: Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu mieszkańców powiatu bolesławieckiego.
8: Zaznacza Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji. Podejrzany o śmiertelne postrzelenie mundurowego usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Dzisiejsi rywale Polaków mają na koncie na razie dwie porażki. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
13: SK Kraśnik na czasie.
7: Piotr Staszczuk. Co gdyby drzewa potrafiły grać Chopina? Dowiemy się w następny czwartek. To za sprawą spektaklu Frycek i muzyczne drzewo. Historia opowiada o dzieciństwie jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Poznamy jego wrażliwość i zachwyt nad światem przyrody. Na koniec odbędą się krótkie warsztaty, podczas których dzieci poszukają swojej muzycznej gałązki. To wszystko 8 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym. Początek o godzinie 17. Udział jest darmowy, a szczegóły znajdziecie na Facebooku placówki.
0: Santa i Kościel.
14: Czyli SK w Radiu SK.
15: No i mamy weekend, kochani. Pierwszy październikowy weekend. Bardzo fajnie, bo słońce świeci. Nad jezioro jeszcze można pojechać, Cinek, wiesz?
16: Można spokojnie, na kąpielisko jakieś, prawda?
15: Oczywiście. A łowić ryby, moczyć nogi. Co tam lubicie
16: można
15: robić?
16: Można też moczyć ryby i łowić nogi.
15: Dokładnie. Do czego zachęcamy niniejszym?

0: Katy Perry, E.T. w Radiu SK. Jeżeli pamiętacie taki film E.T., to chyba czas najwyższy iść do lekarza na bilans 40-latka. Polecam. Bogdan Wenta. 13 minut po 14.
1: Proszę Państwa, jest skandal w Egipcie. W Kairze, to jest stolica Egiptu, jest zoo. No i oni nie mieli zebry, ale mieli osła.
0: Nie!
1: Parę osłów.
0: Nie!
1: Tak. I oni pomalowali osła w biało-czarne pasy.
0: Kto tu jest osioł?
1: Żeby udawał zebrę. I najpierw ludzie przychodzili i mówili, o jaka piękna zebra. A w końcu ktoś się zorientował, że to wcale nie zebra, tylko osioł. No i wybuchła mała afera. Ale pomyślałem sobie przy tej okazji, co by było, gdyby jakiś zoo miało same osły, a chciałoby się reklamować, że ma dużo zwierząt. I pomyślałem sobie, na lamę na przykład, na co jeszcze można by przerobić osła
0: i
1: w jaki sposób?
0: Przy pomocy produktów, które można kupić w każdym sklepie.
1: W Castoramie. No w każdym razie pomyślałem, że to jest świetne zadanie dla naszych słuchaczy. Nagrywajcie głosówki na eskowego Messengera, na co można przerobić osła i jak będą kreatywne, to będą nagrody od waszych popołudniowych osłów. Tak?
0: Tak, polecamy się. I gramy dalej w Radiu SK. Calvin Harris.

0: Stanach i Cichosza w Radiu SK. Zaczynamy weekend powoli, 21 minut po godzinie 14, ale mamy też aferę, bo zoo w Kairze nie miało zebry, a chciało mieć, więc przemalowali osła w biało-czarne pasy i już, zebra gotowa. Skandal mały wybuchu.
1: Nie pochwalamy tego, aczkolwiek doceniamy kreatywność.
0: Tak, doceniamy i pytamy, na co jeszcze można ewentualnie przerobić osła, gdyby jakieś zoo chciało, miało dużo osłów i żadnych innych zwierząt. Słuchamy głosówki na naszym Messengerze.
2: No hej SK, słuchajcie, ja myślę, że osła można by przerobić na przykład na słonia. Można by w Castoramie kupić tak zwany peszel do przewodów. To jest taka giętka rura. I myślę, że mogłoby to robić za trąbę i z osła powstałby słoń. Pozdrawiam serdecznie.
3: Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Widzisz, Michał? Jeden peszel, a tyle radości.
0: Wysyłamy panu torbę, żeby pan sobie z nią zrobił, co pan chce.
4: Wiesz z kim?
5: Wiesz kiedy?
4: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
5: Ściśle tajny!
4: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
6: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach

0: Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Smolasty Doda, nim zajdzie słońce w Radiu SK. Pytamy, co można zrobić z osła, ponieważ jest takie zoo w Kairze, które z osła zrobiło...
1: Zebrę,
0: malując go w paski. Dużo nagrywacie głosówek, najwięcej o tym, żeby zrobić z osła salami. Aha. Tylko, że salami nie pokażesz w zoo. No chyba, że pokażesz w zoo.
1: Chyba, że w restauracji w zoo.
0: Tak, no ale wtedy przyjdzie książulo, trafi chrząstkę i zamykasz zoo. Nie masz
1: wyjścia. Właśnie, same kłopoty.
0: To nie jest dobry pomysł.
1: W związku z tym pytanie, co zrobić z osłem, jeżeli chcemy z niego zrobić inne zwierzę?
2: Słuchajcie, głupaczka gum do żucia, do pyska, żeby się śliniły, osiołki, jakaś peruka z second handu, najlepiej zużyta i mamy alpaki.
1: I to jest pomysł, rzeczywiście, wysyłamy ci Bartłomieju, bo Bartłomiej nagrał, wysyłamy ci butelkę eskową.
0: Wyobraź sobie, że osioł podchodzi do lustra i widzisz, że jest alpaką?
1: Dramat.
0: No, może, się.
1: Choroba dwubiegunowa jemu grozi, ale na przykład też wiesz, bierzesz dwa wiadra na plecy temu osłowi i cyk, masz wielbłąda.
3: Escar.

0: Nelly Furtado i Man Eater w Radio SK za 17 minut 15, co oznacza, że dla części z was za 17 minut rozpocznie się weekend, kochani. My tu dzisiaj roztrzęsamy bardzo poważną kwestię, ponieważ w Kairze przebrali osła za zebrę, to znaczy pomalowali w pasy i mówią: patrzcie, Egipcjanie, mamy zebrę, mamy zebrę. Egipcjanie mówią: co wy pieprzycie, przecież widzimy, że to osioł pomalowany w pasy.
1: Wyrażaj się, wyrażaj się,
0: przepraszam,
1: kolego,
0: no. Egipcjanie, tylko mieszkańcy Egiptu. No nic, w każdym razie, za co można przebrać osła, to jest pytanie do was. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Siemanko, równie dobrze osła można ubrać w krawat i garnitur, wsadzić go do biura i będzie jako szefostwo, jako człowiek w sumie, to też zwierzę. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. To rzeczywiście jest możliwe, tym bardziej, że ja byłem świadkiem, jak wzięto dwa osły, postawiono je przed mikrofonami, nałożono im słuchawki i tak powstała audycja SK w Radiu SK.
0: I o!
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też, to Taylor Swift i Patient Zero.
1: A za chwilę.
0: Zero. Przepraszam, powiedziałem zero po polsku. Zero? Powiedziałem po polsku, bo myślę po polsku, ale to jednak angielska piosenka.
1: To nie jest jedyna twoja wada. No nic, za chwilę newsy w Esce.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
6: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
12: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Przed nami popołudniowe godziny szczytu w Kraśniku. Przygotujcie się na nieco większe natężenie ruchu na skrzyżowaniu Słowackiego z Urzędowską. Warto też być ostrożnym w starej części miasta w pobliżu Kraśnickiego Rynku. Jeżeli chodzi o słupki rtęci, to te pokazują 20 kresek na plusie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: To jest 15. SK News, Jakub Krzyżak. Ceny paliw od jutra mocno w dół. 6,73 za litr benzyny 95, 7,88 za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponadmiesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
19: Wygrali polscy kierowcy, a w sensie politycznym, ja bym szczerze powiedziawszy wolał nie ogłaszać jakichś politycznych triumfów, tylko wolałbym, żeby panu prezydentowi przyszło do głowy, że tak może stale wyglądać współpraca.
18: Komentował premier Donald Tusk. Decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Nakaz opuszczenia bazy nad Śniardwami to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i jej dzierżawę.
20: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać, nie wiemy, jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza.
18: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich strzegą też inne organizacje, ale najbliższa inna jednostka jest oddalona o ponad 25 km od Śniartw. Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki.
21: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
18: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
0: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Zarząd dróg powiatowych w Kraśniku ma nową koparko-ładowarkę. Maszyna za niemal 600 tysięcy złotych trafiła do obwodu drogowo-mostowego w Spławach. MKS Selbest Kraśnik zakończył swoją przygodę z Pucharem Polski. Kraśniczanie przegrali przed własną publicznością z Czarnymi Radą 0-3. Mimo porażki dla kraśniczan był to cenny sprawdzian przed startem ligowego sezonu. W następny poniedziałek o 17:00 kraśniczanie będą mogli porozmawiać o postępowaniu w przypadku zagrożenia uderzeniami z powietrza. To w CKIP w fabrycznej części miasta.
22: Santa
23: i Kościel.
22: Czyli SK.
23: SK.
22: W Radiu SK.
23: Radio SK.
24: 2 minuty po godzinie 15:00. Wiecie, że jeżeli zostawicie włączony komputer i kurtkę wiszącą na oparciu fotela biurowego, to szef będzie myślał, że wyszliście tylko na chwilę, a wy możecie już ochoczo hasać sobie po jakiejś łące w tym czasie.
25: Zwłaszcza, że i tak nie potrzebujecie kurtki, bo jest ciepełko.
24: Także
25: dzisiaj jest idealny dzień, żeby troszeczkę przygrać wiadomo w co, prawda? Jeżeli chodzi o przygrywanie, to my gramy teraz ostatni dzień lata w Radio SK.

0: Shawn Mendes w Radio SK. Kochani, 12 minut po 15. Paliwo będzie tańsze, to bardzo fajnie. Dzisiaj jeszcze, bo tankowałem, benzyna kosztuje około 8 zł, a diesel ponad 9. Od jutra benzyna będzie wyraźnie poniżej 7, aha, a diesel wyraźnie poniżej 8 zł.
1: Tak, no ja sobie porównałem te ceny paliw z dzisiaj i te z jutra. Aha. I no generalnie, żeby pokazać wam to obrazowo, aha, to dzisiaj stać nas na pół litra, aha, a jutro nas będzie stać na 0,7.

0: Prayer in C w Radio SK. 20 minut po 15, proszę zaczynać już weekend. Ja dzisiaj rozpocząłem weekend w sklepie mięsnym, żona mnie wysłała na zakupy.
1: Co kupiłeś?
0: Co kupiłem? No. Wawelska podsuszana, pierś z indyka.
1: Kupuj normalną wawelską, sam podsuszaj, bardziej się opłaca.
0: Co jest taniej, rzeczywiście. Zwłaszcza, że ciepło, wystarczy wystawić na słońce.
1: Oto.
0: No nic, ale nie o tym chciałem. I podsłuchałem rozmowę dwóch pań, może nie elegancko, że podsłuchiwałem, ale jedna mówiła do drugiej: słuchaj, tu chodzi o savoir vivre. Tak zaczęła się rozmowa. Mówi, wiesz co, bardzo nie lubię, kiedy wchodzi do mnie gościu od licznika i on wchodzi w butach i nawet nie zapyta, czy ściągnąć. No wtedy ja już mu nie zwrócę uwagi, ściągnij pan buty. I dalej idzie ta pani w tej opowieści, mówi, najbardziej lubię, jak ktoś przychodzi i mówi, ściąga buty bez gadania. I ja wtedy grzecznościowo mówię do niego, niech pan nie ściąga, chociaż wolałabym, żeby ściągnął. I on wtedy, nie, ściągnę. I to jest dla mnie najbardziej komfortowa sytuacja, mówi ta pani.
1: To jeżeli chodzi o savoir vivre, to są jeszcze dwa typy gości, którzy są jeszcze gorsi.
0: Jacy?
1: Jest taki typ, który wchodzi na bosaka i dopiero jak wejdzie, zakłada buty, żeby po domu chodzić w butach. A jeszcze gorszy typ jest taki, który przychodzi w butach i zakłada buty wszystkim domownikom, żeby oni chodzili w butach. I to, to jest jeszcze gorsze.
0: Tak, zdecydowanie. Wszyscy takich znamy, prawda? Wszyscy takich znamy.
1: Każdy takiego ma.
2: Promocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
16: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind w Radiu SK. W pół do czwartej już, kochani, pozwolę sobie na odrobinę prywatny cinek, bo teraz mam do ciebie zagadkę związaną z moją przeszłością seksualną. Nie ukrywam.
1: Niezbyt długą.
0: Słuchaj, zagramy teraz piosenkę mojej byłej dziewczyny. Zgadnij, której.
1: Nie wiem, czy jakakolwiek nagrała. A Martyna nagrała piosenkę?
0: Martyna nic nie grywała.
1: Czy to jest znana piosenkarka jakaś?
0: Przepraszam cię, Martyna była niema i tutaj ten żart był nie na miejscu.
1: Okej, przepraszam, rzeczywiście. Nie wiem, Michał, nie wiem, Pink?
0: Britney Spears.
1: To nie była twoja dziewczyna!

0: Inversity Reverse Psychology. Przepraszam, mam problemy dzisiaj z moim angielskim.
1: To, żeby tylko z angielskim.
0: I polskim. Za 23 minuty, godzina 16, słuchacie Radio SK.
2: 20:45, stadion PGE Narodowy w Warszawie. O. Polska kontra
0: Komentator
2: Rumunia.
0: Mu się włączył.
2: All right.
0: Polska kontra Rumunia, nie mogłem sobie wyobrazić gorszego meczu chyba na wieczór.
1: Wiesz co, bywały gorsze, na przykład Polska, Bośnia i Hercegowina. To jest trzeci mecz Polaków w Lidze Narodów. Zremisowaliśmy z Bośnią bezbramkowo po obrzydliwym meczu. Nie dało się na to patrzeć. No dobra, już chciałem po prostu cierpieć i myślę sobie, będę niósł swój krzyż oglądając ten chłam. No. Następnie przegraliśmy ze Szwecją 1-3 i powiem ci tak między nami, że jeżeli przegramy dzisiaj z Rumunią wyraźnie, to Jan Urban może stracić swoją posadę.
0: Serio?
1: Tak mi się wydaje, no bo ile można? No gdzieś...
0: Nie, to szkoda pana Urbana.
1: Cierpliwość...
0: Tego akurat szkoda.
1: Cierpliwość prezesa Kuleszy też ma swoje granice, zupełnie inaczej niż jego chęć do spożywania ostrych trunków.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: @EU. Wpadnij do nas albo zajrzyj na nasze profile na Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, za chwilę Skaniusy, ale ja zacznę może od ważnych wiadomości. Okej. Otóż wywiad Korei Południowej poinformował, że przywódca Korei Północnej, Kim Jong-un, jest ekstremalnie otyły. Aha. Podobno cały czas pali papierosy i zajada się wszystkim i waży 140 kg.
1: Widzisz, to znowu okazuje się, że media strasznie kłamią i manipulują, bo ja słyszałem w mediach niejednokrotnie, że w Korei Północnej jest taka bieda i wszyscy głodują i nie ma co jeść, a to okazuje się, że to bzdura.
0: Ale nie ma co jeść, bo on wszystko zjadł.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
9: Kierowcy, warto być nieco bardziej ostrożnym na skrzyżowaniu Granicznej z Wyszyńskiego. Zachowajcie też ostrożność w starej części miasta, wjeżdżając na Rondo Żołnierzy Wyklętych. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to na termometrach obecnie mamy 20 stopni powyżej zera.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
10: Zbliża się 16, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Od jutra tańsze tankowanie, wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i w poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. O niższych cenach nasz reporter powiedział kierowcom przy dystrybutorach.
11: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20.
12: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
13: No ja wiem, no jeszcze niżej, tak jak było przedtem.
14: Pan dzisiaj tankuje? Poczeka pan
11: poczekam aż... do jutra, no oczywiście, że tak.
10: Z kierowcami rozmawiał reporterski Dawid Olszewski. Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o wypowiedź, w której twierdził, że część radnych KO deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie w wyborach na prezydenta miasta Krakowa. Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania, ale kandydat podtrzymuje, że takie rozmowy miały miejsce. Koniec akcji służb. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. To w Gołdapi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Powodem znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg. Konieczna była ewakuacja w promieniu 500 metrów.
15: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży.
10: Mówi Marta Domańska z Komendy Policji w Gołdapi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej.
16: SK Kraśnik News
17: i Piotr Staszczuk. Mieszkańcy gminy Kraśnik będą mogli rozwinąć swoje kompetencje w zakresie społecznym, obywatelskim czy cyfrowym. Samorząd przystąpił do projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. W związku z tym do końca 2028 roku ma być realizowany szereg warsztatów czy spotkań dla uczestników. Szczegóły na Facebooku gminy Kraśnik. Dobrozbiórka powróciła do powiatu kraśnickiego. Mieszkańcy Zakrzówka i okolic ponownie mogą brać udział w akcji na rzecz PCK. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Centrum Kultury i Biblioteki.
18: Sonta i Koroście,
19: czyli SK.
18: SK w radiu SK. SK.
20: Tu dwie minuty po godzinie 16. Zwykle o tej porze ogłaszamy konkurs Państwa Miasta, ale dzisiaj nie ogłosimy, bo dzisiaj w konkursie Państwa Miasta będą uczestniczyli wyjątkowi goście, których teraz zaprezentuje redaktor Sońta.
21: Przychodzi dwóch wspaniałych młodzieńców. Jeden to 730 Hancza, a drugi to Malik Montana.
20: To nie mogą mieć normalnych imion, jakich na przykład Wiesiek i Andrzej, żebyśmy łatwiej zapamiętali.
21: No to nadamy im takie imiona, jak przyjdą. Znaczy ty im nadasz, bo ja się trochę ich boję. Piosenkę mają za to bardzo ładną, posłuchamy wspólnie, ale wcześniej zagramy z nimi w Państwa Miasta, także koniecznie bądźcie ze skołą.

0: 16.16 na zegarze Radia SK i wchodzimy ze specjalnymi gośćmi. Jest z nami dwóch serdecznych młodzieńców, piosenkarzy, pewnie lubić, jak się tak mówi.
1: Nie lubię.
2: Już się zaczęło ciężko. Przedstaw grzecznie panów i już.
0: Panie i panowie, Malik Montana i 7.30 Hancho. Tak jest, czyli William tak naprawdę.
1: No, nie mów tak.
2: Mówić Hancho 730.
0: Dwa razy się odezwałem, dwa razy pudło.
1: Hancho, tak, Hancho.
0: Michał, mów.
2: Teraz ja spróbuję. Hancho i Malik Montana, dobrze?
1: Tak hello. Jest.
2: Dobrze, hello. Słuchajcie, ja słuchałem waszych piosenek, tam są wulgaryzmy. Czy na początku możecie nas zagwarantować nam, że tutaj będzie tylko parlamentarne słownictwo?
1: Tak.
2: Bardzo elegancko. Dobrze nam idzie rozmowa. Nie spodziewaliśmy się aż takich owoców. Cinek przygotował dla was zabawę Państwa Miasta.
0: Gracie w Państwa Miasta, będziecie mieli po dwie kategorie. To będą specjalne takie raperskie wydanie. Po dwie kategorie. Wszystkie odpowiedzi będą na literkę K. Czyli myślicie literką K, ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie literką K.
1: Pieczone.
0: No, właśnie. Wiemy, że znasz takie słowa. To co, zaczynamy w takim razie od Williama. Literka K, kategoria dla Williama. Co noszą raperzy na K?
1: Kajdan.
0: Dobrze, Kajdan, Kastet, Kałasznikow, oczywiście. Wszystko się zgadza.
2: 1-0 dla ciebie.
0: Teraz pytanie do Malika teraz.
2: Dobra.
0: Czego raper nigdy nie założy? Odpowiem ci.
1: Kolorowy kolali.
0: Dobrze, jest po jeden.
2: Koloradki. A tak być może ja teraz... Są jacyś księża raperzy a propos koloradek, czy nie? Znacie jakiegoś księdza rapera, czy nie?
1: Z tego, co jest mi wiadomo, to gdzieś tam kiedyś obiło mi się coś. Przeczytałem, ale nie wiem dokładnie,
2: okay,
1: jakbym miał go nazwać, czy kto to jest. Ale jest chyba ktoś taki.
2: Słuchaj, bo ja zapomniałem bardzo ważne rzeczy.
1: Bo to też tak jakby w takich mediach ogólnych i w takich właśnie stacjach radiowych ten rap jest trochę przedstawiany taki komiczny sposób, że wy sobie niby z nas bekę kręcicie, wiesz,
2: absolutnie,
1: że wstawiacie jakiegoś dziwnego gościa i on jakby reprezentuje docelowo kulturę, która nijak się ma z faktycznym stanem rzeczy. No ale tak, przejdźmy do stanu.
2: Wrócę do dżingla, bo nie poinformowałem słuchaczy, co to za zabawa.
1: Dokładnie, o tym mówię.
0: Państwa Miasta w Radiu SK. Samą porę, Michał.
2: Dziękuję.
0: No to druga runda kategorii, to będą rymy. Kategoria dla Williama. Rymuje się ze słowem lustracja.
1: Na K.
0: No.
1: Kastracja.
0: No dobrze, 2-1. Malik będzie miał nieco łatwiejsze. Rymuje się ze słowem smutas.
1: Brudas.
2: To prawda, nie na K, ale...
1: A na K.
2: Ale nie musisz kończyć, bo to jest pułapka.
1: Ale to słowo, którego ja bym użył, ma tak naprawdę w wyrażeniu slangowym pejoratywne znaczenie, a tak naprawdę jako to też w zasłonach jest używane.
2: Taki wisior.
0: Tak.
2: Wiesz co, to słowo nawet padło w panu Tadeuszu. Ja czytałem pana Tadeusza głównie przez to słowo, szukając tego słowa.
1: To też nabrało pejoratywnego znaczenia poprzez slang młodzieżowy i gwarę współczesną tak naprawdę. Wydaje mi się, że to słowo ma też inne znaczenie, to o którym właśnie mówię. Mówimy o wiszących sznurkach przy zasłonach, tak? O ile
0: oczywiście,
1: się nie mylę.
0: Tak, trzeci dokładnie. Raz masz 3 punkty, wygrałeś dokładnie.
2: Słuchajcie, panowie, zostajecie z nami, bo za chwilę będziemy zagrali za waszą piosenkę. Ale wcześniej będzie Kuba i Kuba.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Bring the

0: Ten rok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: Miley Cyrus i Flowers w Radiu Z, a teraz będziemy udowadniać, że wszystkie hity, co?
1: W Radiu SK.
0: Radiu SK. Zaczynają się w SC.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Coś tam nie idzie, ten wywiad. Hancho i Malik Montana, Mami, tak nazywa się piosenka, którą za chwilę zagramy. Chłopaki są z nami. Dzień dobry jeszcze raz. Panowie, w tym naszym duecie to ja słucham hip-hopu ze zrozumieniem i uwielbieniem, natomiast Michał nie słucha go w ogóle, dlatego to on przeprowadzi ten wywiad, tak aby wszyscy mieli szansę z jego poziomu osób, które nie słuchają takiej muzyki, jej zacząć słuchać.
3: Żeby ją zrozumieć, tak. Czy ta muzyka jest dla wszystkich? Czy wy ją kierujecie dla wszystkich, czy tworząc piosenkę macie przed sobą jakąś grupę docelową, do której ma trafić?
4: Bracie Williamie, zaczniesz ty, czy ja mam?
5: Możesz zacząć.
4: No mów ty.
5: Jeśli chodzi o tą piosenkę, no to ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
1: Dobra, ale
4: ja z mojego punktu jakby osobiście mam na temat piosenki, bym powiedział to, że ja bym nie kwalifikował w ogóle, klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. I no, wydaje mi się, że nie do końca lekcję odrobiliście, panowie, bo ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich, zdecydowanie.
3: Twoja diagnoza jest słuszna, że nie odrobiliśmy lekcji, to nie po raz pierwszy nam się zdarza, niestety. Ale słuchaj, często do was podchodzą fani, to na pewno. Mieliście czasami tak, że podchodzi ktoś i się zdziwiliście. Rety, ty też jesteś naszym fanem? Mieliście taką historię?
4: Tak.
3: A jaka to była historia?
4: Policjant to mnie podszedł.
3: Naprawdę? I zrobiliście sobie zdjęcie? Przyjemnie było?
4: Nie widzę w tym nic śmiesznego, ale no tak było. No.
6: No tak, oni z tego co wiem, cię czasem followują. Dosłownie.
4: Tak.
3: Dobrze, panowie, czy chcielibyście w swoim stylu zapowiedzieć waszą nową piosenkę w Radiu SK? Tak jak chcecie.
4: Way you, hello, what the hello, 7:30, Hancho, Malik Montana, Mami, stop playing, włącz to, podkręć, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
5: yes, sir.
4: I się nie wstydzimy, mordo, to jest po prostu po to, żeby się bawić, klacznij se rękoma, jak nie umiesz tańczyć, ja też nie jestem wybitnym tancerzem, ale w rytm piosenki, pani. A jak masz bioderkami, to dołóż trochę swingu. Możesz to puścić w żabce, jak jesteś. Możesz to na siłowni puścić. Jeśli jesteś trenerem squasha, też sobie możesz to włączyć. Uniwersalna muzyka, pozytywne wibracje.
3: Gramy.
6: I mogliśmy od tego pytania zacząć.

0: Timberg w Radiu SK. Byli tutaj przed chwilą tacy raperzy z tymi łańcuchami i z tą piosenką. Przyjemni ludzie, prawda? Pierwszy raz w życiu na żywo widziałem rapera. Myślałem, że inaczej.
1: Gdyby moje siostry nie miały mężów jeszcze, to pewnie bym się zastanawiał nad swataniem.
0: A, czyli tak średnio je lubisz, tak?
2: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie? Odlot! Ściśle tajne! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: I po reklamie.

0: Piosenka Sexy Magic. Piosenka z gry GTA 6, która ukaże się w listopadzie i skutecznie zaostrza apetyt przed graniem.
1: Wiesz co, twoja żona już do mnie dzwoniła w tej sprawie, mówi, zrób coś z tym cinkiem. Ponad 40 lat, chłop, ciągle tylko gry i gry. Marcin, ty jesteś ojcem, ty jesteś mężem, a ty chcesz grać w grę o tym, że się strzela do policjantów. Poważny jesteś, mądry jesteś? Rety. Znaczy, przepraszam, że mówię ci to przed weekendem, ale coś mi...
0: Przekonałeś mnie.
1: Nie będziesz w to grał?
0: Nie, no jak nie będę? Cały świat to będzie grał, stary.
1: Ty też.
0: Tak, i ty też, zobaczysz.
1: Nie, ja będę z twoją żoną w kinie wtedy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Ruch na ulicach w Kraśniku jest już nieco bardziej spokojny, jednak bądźcie nadal ostrożni przy wylotówkach z miasta oraz uważajcie mijając pieszych. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to na słupkach rtęci mamy 18 stopni na plusie. Do końca dnia też będzie dosyć słonecznie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie.
11: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20.
10: Mówi prokurator Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzuciła Przemysławowi L. 26 przestępstw. MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojsk na newralgiczne miejsca.
12: Chodzi o przystosowanie prawa, relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy.
10: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ustawa ma zebrać w jednym dokumencie przepisy i regulacje rozproszone w różnych rozporządzeniach. Nie wiadomo, kiedy projekt trafi do Sejmu. Ważny mecz dla selekcjonera. Dziś w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
13: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa jest długa, jest męcząca. W końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u.
10: Komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
14: SK Kraśnik News.
15: I Piotr Staszczuk. Do przyszłego czwartku możemy zgłaszać dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat do bezpłatnych badań. To w ramach kolejnej odsłony Nie nowotworom u dzieci. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Szastarka. Do gminy Zakrzówek z kolei trafi prawie 6,5 miliona złotych w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg. Więcej mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
16: Droga gmina Kraśnik, gmina Zakrzówek do miejscowości Sulów będzie realizowana jeszcze w tym roku.
15: Inwestycja łącznie będzie kosztować prawie 11 milionów złotych.
17: Gorąca dwudziestka Radia SK.
18: Nasze pierwsze październikowe spotkanie w ramach gorącej dwudziestki Radia SK. Odliczanie zaczniemy o godzinie 18, ale pozwólcie, że już teraz przypomnę to, co działo się w pierwszej trójce. Będzie też sporo świeżych numerów, obiecuję, w tej godzinie. W pierwszej trójce w zeszłym tygodniu na trzecim Post Malone i Swirly, czyli Sunflower. Na drugim Zalia, Tylko kochaj mnie, a na pierwszym Spirit House Mafia i Luckily Happiness is Sosar. Oni pochodzą ze Szwecji. Kuba, ty wiesz, jakie jest najpopularniejsze danie w Szwecji?
19: W Szwecji? I cóż
18: pizza ze Szwecji? Z kebabem powinieneś odpowiedzieć.
19: Tak, było głośno o tym ostatnio.
18: A teraz jest jeszcze głośniej, bo okazuje się, że to jest, jest nowa wersja. Wiesz, bo wyszła druga część tego podcastu i okazuje się, że to jest pizza z kebabem i z frytkami. Także to są najnowsze wieści, jeśli chodzi o najpopularniejsze dania w Szwecji. Szwedzkie danie, wyśmienite, Happiness is so sad. Numer jeden z gorącej 20 lat Jelska sprzed tygodnia, Michu Sobkowski, witajcie.

0: Mr. Saxobir, hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. Też gramy w piątki po godzinie 17. A teraz czas na w miarę świeżynkę. Jestem mega fanem jego talentu, jestem mega fanem drogi, którą artystycznie przeszedł Mrozu, bo to o nim mowa. W połowie września wydał album Wszystko, czego chciałem. Bardzo dobre dzieło, jeśli macie okazję, to warto sobie posłuchać. Tam jest też tytułowy numer razem z Kacperczykami, który, no właśnie, który gram teraz i na który po tym notowaniu gorącej dwudziestki. Po godzinie 20 będzie można głosować na SK.pl. Mrozu, Kacperczyk.
1: To jest propozycja do gorącej dwudziestki Radia SK.

0: To tak na rozpęd tego weekendu specjalnie dla Was. Illenium i LA Golding w Radiu SK. Don't Watch Your Love. Będą świeżynki, będzie między innymi nowy Jeremi Sikorski, obiecuję. A za chwilkę, nareszcie, czyli męskie granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
8: Marzysz o turniejach i stawiasz pierwsze kroki w tańcu towarzyskim? Odkryj go w CKIP. Wśród naszych instruktorów są tancerze międzynarodowej klasy mistrzowskiej i sędziowie taneczni. Ucz się od profesjonalistów i znajdź grupę dla siebie na kultura.krasnik.eu. Przyjdź do nas albo zajrzyj na nasze profile na Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
11: I po reklamie.

0: 4, 5, 6. Numer na 6. Ósmych.
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: Mają magię, naprawdę. Terry Swims, Lose Control przed chwilą na antenie Radia Eska. Wyobraźcie sobie taką historię o ruszeniu naprzód po rozstaniu i o tym, że osoba, która pozwoliła nam odejść, patrzy, jak świetnie sobie radzimy bez niej i jak wraca i przeprasza, to jedno od dawna jest jasne, jest już na to zdecydowanie za późno. Way too late. Jeśli ta historia wam jest bliska, to być może spodoba wam się numer od Leonie. Leonie znanej z wielu projektów, między innymi z Meduzą i One Republic z numeru Fire, czyli oficjalnej piosenki Euro 2024. Leonie już teraz z Way Too Late premierową.

0: Timbaland i Nelly Furtado, Give It To Me na antenie Radia SK, jeszcze z Justinem Timberlake'iem oczywiście. Czy myślicie, że jak Damiano Dawid nagrywał numer The First Time, o tym jak to pierwszy raz zobaczył, poznał i spotkał i w ogóle, to myślał o Dove Cameron? No, bo oni już teraz tak razem oficjalnie małżeńsko. Damiano Dawid w Radiu SK, za chwilę później Purple Disco Machine. Obiecuję, Jeremi Sikorski na pewno do 18 premierował u nas.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Kampanka trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt. Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne, dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Polsce. Kilka tygodni temu byłem na jego takim, no można śmiało powiedzieć, kameralnym koncercie. To jest naprawdę artysta i talent wysokiej próby. Tak mogę powiedzieć o Jeremim. Jeremi Sikorski i Ajak premierowo w Radiu SK tuż przed godziną 18. Po 18 zaczynamy odliczanie 20 najpopularniejszych numerów w Polsce w ostatnim tygodniu, czyli krótko mówiąc odliczanie gorącej 20 Radia SK. Zapraszam.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Let's
3: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
12: Kraśnickie termometry pokazują nam 16 kresek na plusie. Temperatura będzie powoli już tylko spadać, to do 7 stopni w nocy. Jutro w dzień odnotujemy nawet 21 kresek, w niedzielę 18. Dodatkowo pojutrze na niebie zobaczymy już znacznie więcej chmur.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
13: Jest 18, to jest SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Poważne utrudnienia na krajowej 92 na Mazowszu. Między Sochaczewem a Łowiczem w miejscowości Karolków Szwarocki osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Ranne zostały dwie osoby, w tym 11-letnie dziecko, które śmigłowcem zostało zabrane do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje Was na objazdy drogami lokalnymi. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Wraca rządowy pakiet CPN. Od soboty kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą 6,70. A 7,88 za diesla.
14: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
15: Poczeka pan.
16: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
13: Koszt obniżek to prawie 5,5 miliarda złotych dla Skarbu Państwa.
11: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
17: SK Sport News.
13: Wygranej potrzebują jak tlenu. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z Rumunią w Lidze Narodów. Można spodziewać się, że selekcjoner kolejny raz będzie szukał nowych rozwiązań w składzie. Do tego podstawowego najprawdopodobniej wróci Robert Lewandowski. Możliwe, że obok niego wystąpi Karol Świderski. Wcześniej, bo o 18:00, wyjazdowy mecz z Energa Czarni Słupsk, koszykarze Legii Warszawa rozpoczynają sezon PGE Basket Ligi. Legioniści to obrońcy mistrzowskiego tytułu. W tym sezonie powalczą o trzecią koronę z rzędu.
11: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
17: SK Kraśnik News.
18: I Piotr Staszczuk. Rolnicy z całego powiatu mogą wnioskować o dopłaty i odszkodowania za zniszczone plony oraz dopłaty do nawozów i paliw. Nabór potrwa do 23 października, a wszystkie dokumenty złożymy przez PUE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli chcecie uczestniczyć w rozwoju Kraśnika, możecie zgłosić się do prac Komitetu Rewitalizacji Miasta. Nabór potrwa do 21 października. Zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio w kancelarii ratusza, jak i elektronicznie. Szczegóły na Facebooku burmistrza.

i jej, nazwijmy to, zasadnicza część, czyli odliczanie od 20 do 1, ale premier będzie sporo i od premiery zaczynamy. Lil Nas X. Dla niego 2025 rok nie był łatwy. Tutaj pobyt w szpitalu z podejrzeniem przedawkowania, tu jakiś spacer w samych majtkach nad ranem po Los Angeles, oskarżenie o napaść na policjantów. No nie, no 2025 to nie był jego rok, ale w 2026 już wrócił, jest lepiej, nawet podzielił się wideo, w którym twierdzi, że u niego jest znacznie lepiej i słychać, że jest znacznie lepiej, bo jest nowy numer Lil Nas X i World's Greatest. Od tego zaczynamy. Michu Sobkowski, witajcie!

Znaleźliśmy się w dość rozbudowanej strefie nowości gorącej 20 lat. Jaska, miejsce 19. Nowość pierwsza z dzisiaj 4H. Timber City i Reverse Psychology. Wcześniej na 20 z 16. Liwka i Poza Tobą Nos. Czas na kolejną Poza Tobą Nic. Dobranoc, Sobkowski, naprawdę. Tak, weekend pilnie poszukiwany. On już, mam nadzieję, że niedługo. Liwka, przepraszam najmocniej. Oczywiście, że Poza Tobą Nic, no. Okej, czas na kolejną premierę. Od 2019 roku ten pan tak naprawdę gości raz na jakiś czas na antenie Radia SK różnymi numerami, z większymi lub mniejszymi sukcesami. Czy ten będzie większy? Być może. Sprawdźmy. Kashmir, amerykański DJ i producent, i jego Bonfire premierowo.

0: Jak wspominałem, że w gorącej 20 Radia SK jesteśmy w strefie, silnej strefie nowości, to nie przesadzałem. Bo na 17 Stanach i Cichosza, a na 18 też oczywiście nowość Neptunika i What If. Ależ mi ten numer siadł srogo, naprawdę. Cieszę się, że wam również. To była pozycja numer 18. 17 to Stanach, 16 za chwilę, ale przedtem chciałem przypomnieć, że 19 czerwca przyszłego roku w ramach Warsaw Music Festival Tiesto in Concert, 4-godzinny wyjątkowy set inspirowany trance'owymi korzeniami. Jest to w swojej najlepszej wersji. Tak to ma wyglądać i brzmieć w czerwcu przyszłego roku podczas Warsaw Music Festival. Z biletami, jak tak patrzę, słuchajcie, to w tej chwili sprzedaży jest VIP Premium 5 pula. Ale może coś jeszcze jednak będzie, no. A zresztą może jak będziecie słuchać Eski, to coś się przydarzy. Słuchajcie, Tiesto ma nowy numer, to wszystko było po to, żeby ten numer mógł zapowiedzieć. Hard to be around premierowo, bardzo proszę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Niektórzy tak bez końca mogliby słuchać tego numeru. Z 20 na 15 w tym tygodniu Oscar Cemsi bez końca. Wcześniej spadek z pierwszej dziesiątki, konkretnie z 9 na 16 Toby Romeo i Fly High. Krótka przerwa i dwa numery z najdłuższym stażem na liście. 11 raz w zestawieniu z 6 na 14 Gips Ego i ostatni dzień lata za chwilkę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: I po reklamie.

0: 11 raz wśród najlepszych hitów w Polsce na miejscu 14. Gips, Igo i ostatni dzień lata. Czas na kolejną premierę. Gromi! Gromi, Andrzej Gromala, szanowni państwo, który ma w sumie do mnie pytanie na Messengerze.
1: Cześć Michu, tu Gromi. A czy to prawda, że masz w planie zagrać mój nowy numer w gorącej dwudziestce?
0: Prawda, prawda, prawda. Jak sam Gromi mówi, funkujący, słoneczny, z piękną, letnią wciąż jeszcze energią. One

drugi z tych numerów z najdłuższym stażem, po raz 11 na liście z 5 na 13. Somber, My Body Isn't Ready. Dziś Skylife Remix po godzinie 20 będzie State of Trance, a już teraz Armin van Buuren, Sasha, Everlasting 12.

0: Naprawdę niewiele zabrakło do pierwszej dziesiątki gorącej 20 Radia SK w tym tygodniu. Z 15 na 11 Top Low i Talking Barry. A skoro o pierwszej dziesiątce mowa, to już za chwilę między innymi Riviera, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Jeszcze raz Margaret będzie. Co to jest za tydzień dla tej pani? Kuba i Kuba też będą. Swedish House Mafia i Olly Kelly również. Albo też Sylwia Grzeszczak. Jest fajnych numerów całkiem sporo, bo 10. No i premierowo też coś się zdarzy. Zapraszam.
1: Radio SK. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
4: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: Limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie. Kraśnik na czasie.
4: I Piotr Staszczuk. Ta niedziela przyniesie nam potężną dawkę rapu w Kraśniku. Na jednej scenie wystąpi cały skład Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Miłośnicy młodego pokolenia rapu mogą się szykować na jedyne takie wydarzenie w historii. Cała trasa Gombao polega na występach w mniejszych miejscowościach na terenie całego kraju, na czym mogą skorzystać mieszkańcy Kraśnika i okolic. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak skład brzmi na żywo, wystarczy, że w tę niedzielę odwiedzicie miejski amfiteatr. Koncert rozpocznie się o godzinie 19. Szczegóły dotyczące wydarzenia możecie też znaleźć, zaglądając na facebookowy profil Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.

0: Polska.
1: I teraz już górna dziesiątka, ale przed tym spójrzmy jeszcze, posłuchajmy raczej, co działo się w tej dolnej. Temple City, River Psychology to pierwsza z czterech nowości na miejscu 19. Na 18 Neptunika, What If? I jeszcze Sanach, Cichosza też melduje się po raz pierwszy wśród 20 najfajniejszych numerów w Polsce na pozycji numer 17. Jeszcze jedna premiera przed nami na, przepraszam, jeszcze jedna nowość przed nami na miejscu 7, a wypadają Robin Schulz, Take It Slow, Whatever Turns You On, Axwell i Bon. Age R&B w wersji czy to z matą, czy bez maty, również po zanotowaniem Self-Aware od Temple City. Numer, który był z nami bardzo, bardzo długo, także nie znalazł miejsca w gorącej dwudziestce Radia SK. Znajduje swoje miejsce, ale w dosyć smutnych okolicznościach, numer, który na miejscu 10. Sytuacja jest so sad, bo happiness is so sad. To pozycja numer 10. Swedish House Mafia, Lickley z pierwszego.
0: Gorąca dwudziestka
2: Radia SK.
1: Michu Sobkowski, witajcie.

takie babie lato. Złota polska jesień rządzi. Może dlatego ten numer tak wam się podoba, że wraca do górnej dziesiątki gorącej 20 lat Jacka. W zeszłym tygodniu to była pozycja numer 17, a dziś 9. Sylwia Grzeszczak i Mango. Teraz numer, który stanie się propozycją do listy hitów lat Jacka po tym notowaniu. Zrobi się teraz przez najbliższe... ile? Poczekajcie, 3 minuty dokładnie. Bardzo brytyjsko, bo pan, który nazywa się David Bissett i ukrywa się pod pseudonimem Clooney, pochodzi z brytyjskiego Sheffield. To jest DJ i producent. Oprócz tego jeszcze duet Prospa, też brytyjski, i wszystko to okraszone brytyjskimi wokalami od Tristana Henry. Clooney, Prospa, Tristan Henry i Good Girl. Ten numer, na ten numer będzie można głosować po tym notowaniu gorącej 20 lat Jacka, bo...

Jak potrzebują, to niech płaczą. Kuba i Kuba. Chłopaki, nowość na miejscu 7 w gorącej 20 Radia SK. Najwyższa nowość. Witamy w gronie najfajniejszych numerów w Polsce. Kuba i Kuba przed chwilą. A teraz raz jeszcze testujemy połowę duetu Avalon Rockstone na antenie Radia SK. Avalon i For Nothing.

0: zaczynają się w SC.
1: Ten również, Twice as Nice. Tak się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem ten numer na playliście do zagrania. No bo to D.O.D., który razem z Sanem Poderą szalał w numerze Think About Us, który na pewno kojarzycie, bo to było całkiem niedawno, w przeciwieństwie do tego drugiego pana, Armand Van Helden. Kojarzą? My, my, my! To był rok 2004. 22 lata temu Armand Van Helden podbijał listy hitów tym numerem. Teraz wraca. No i jeszcze Sam Harper na wokalach i wspomniane Twice as Nice przed chwilą premierowo w gorącej 20 Radia SK. Za chwilę miejsce czwarte. Z drugiego na to czwarte. Zalia i Tylko kochaj mnie.
0: Gorąca 20. Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień

0: Najpopularniejszy hit września w gorącej 20. Radia SK. Dziś na miejscu czwartym z drugiego Zalia, Tylko kochaj mnie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To ja mam dla was jeszcze jedną premierę. Wow, jak tak czytam a propos inspiracji dla Purple Disco Machine do jego nowego albumu. Wśród tych inspiracji tacy wykonawcy jak Pink Floyd, Alan Parsons, Jean-Michel Jarre, Vangelis czy Kraftwerk. Więc to będzie naprawdę coś bardzo mocnego. Kosmotropia, tak ma nazywać się ten album, który ukazać się ma 30 kwietnia przyszłego roku. Już teraz mamy jego zapowiedź razem z brytyjską wokalistką Mick, Purple Disco Machine i Test My Luck premierowo.

0: trudno tego numeru nie lubić, naprawdę. Z 12 na trzecie MJ Deli i Deli Supreme.
1: Gorąca 20.
2: Gorąca 20. Radia SK.
1: Miejsce drugie.
0: Kiedyś Sean Paul, teraz Rivera. She doesn't mind z 8.

0: zeszłym tygodniu na 8, dziś pozycja numer 2, Riviera. She doesn't mind.
1: Gorąca 20.
2: Gorąca 20. Radia SK.
1: Miejsce pierwsze.
0: Ta pozycja numer 4 sprzed tygodnia to był jakiś wypadek przy pracy. Na pierwszym Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: trzeci najpopularniejszy hit września w gorącej 20 Radia SK według statystycznego Dawida. Dobrze rozpoczyna październik, numer 1. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Na trzecim MJ Deli Deli Supreme, na drugim She Doesn't Mind, czyli wersja Riviery z 8. I na pierwszym z 4. właśnie później ci opowiem, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Margaret ma świetny czas, bo ma dwa numery w pierwszej dziesiątce gorącej 20, ale jak i Dawid Kwiatkowski ma świetny czas. To jest album Południe, który dzisiaj został wydany. Chyba wyprzedają, ale już praktycznie w całości trasa koncertowa, którą niedługo zaczyna. No i właśnie duet z Margaret, który jest na szczycie gorącej 20 Radia SK. Po raz kolejny. Kolejne notowanie to kolejny piątek po godzinie 17. Już teraz mocno zapraszam. Michu Sobkowski, wielkie dzięki. I teraz SK Live Remix na antenie SK.
1: Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: I po reklamie.
16: Kraśnik na czasie.
17: I Piotr Staszczuk. Między światłem a cieniem to hasło konkursu plastycznego przygotowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzebniku Dużym. Uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć pracę inspirowaną dziadami Adama Mickiewicza. Można nawiązywać zarówno do motywów, postaci, scen oraz nastroju czy symboliki utworu narodowego wieszcza. Każdy może zgłosić jedną pracę. Jury oceni je w 6 kategoriach wiekowych. Od przedszkolaków przez uczniów klas 1, 3, 4, 6, 7, 8 szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich po dorosłych autorów. Czas na zgłoszenia jest do 16 października. Szczegóły na facebookowym profilu gminy Trzebnik Duży.
18: To jest SK Live Remix.

0: hitów na czasie. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix

0: 7 hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: I po reklamie.
4: Kraśnik na czasie.
5: I Piotr Staszczuk, jeżeli chcecie wysłuchać nieśmiertelnych utworów zespołu Queen na żywo, możecie zarezerwować trochę czasu za 2 tygodnie. W naszym mieście zagra zespół Quintet. To 5-osobowa grupa składająca się z muzyków, którzy od 15 lat wykonują piosenki brytyjskiego zespołu. To przy akompaniamencie żywej orkiestry symfonicznej. Koncert jest gwarancją rozrywki na najwyższym poziomie za sprawą kompozycji, które na stałe weszły w kanon rocka. Występ grupy Quintet odbędzie się w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku 16 października. Start o 18. Szczegóły dotyczące wejściówek możecie znaleźć na Facebooku CKIP.
0: To jest Escalive Remix. Escalive Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
0: Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
3: For all the best in trance and progressive.

for a new episode of A State of Trance. Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Lost Frequencies.